wchodzę cicho i zamykam drzwi. Przejadę pewnie 200 mil, zanim ty o 7 wstaniesz.

0: minęła godzina 6.
1: Radio 7. Te programy powtarzamy.
2: Gość Radia 7.
3: Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
4: Dzień dobry Państwu, Adam Ejnik w audycji Gość Radia 7. Dziś moim gościem jest Justyna Cieszyńska z promocji Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Dziś zastanowimy się, dlaczego warto smakować przeszłości i czy w ogóle warto. Dawne smaki to coś więcej niż tylko przepisy, to pamięć, to tradycja, to kultura, które kształtowały życie naszych przodków. W Muzeum Wsi Mazowieckiej można nie tylko oglądać chaty, piece, garnki, ale też dosłownie posmakować historii, o czym nam pani chyba dzisiaj opowie. Czy rola smaku w takiej tradycji zbiorowej odgrywa jakąś rolę?
5: Zdecydowanie tak. Jak myślę sobie o moim miejscu pracy, o naszym muzeum, to oprócz właśnie eksponatów, wchodząc w ogóle do naszych obiektów, wchodząc do chałup, mamy zaaranżowane wystawy, które często są w jakiś sposób związane na przykład z jedzeniem, albo przygotowywanie posiłku, albo właśnie przechowywanie tej żywności, przygotowywanie potraw, czy to na święta właśnie wigilijnych, wielkanocnych, czy przetworów na przykład na zimę. Zawsze w sieni widzimy suszone zioła i ten widok powoduje emocje. Taką dobrą emocję, która wielu kojarzy się z przeszłością, z dzieciństwem, może z domem dziadków i troszkę o takie emocje nam chodzi, żeby wyzwalać je i troszkę poprzez, czasami wprost przez smaki, a czasem właśnie przez nasze wystawy związane również z żywnością, z jedzeniem, też przywoływać takie najmilsze, najprzyjemniejsze emocje w Państwa pamięci właśnie, w pamięci naszych zwiedzających.
4: Muzeum oddziałuje bardzo mocno wzrokiem, prawda? Patrzymy, oglądamy coś, ale jak wchodzi się do tych chałup, to też czuć, ten zapach się unosi. A co dopiero, jak jeszcze dojdzie do tego smak?
5: Tak, pan powiedział o zapachu i to jest też bardzo ważne właśnie. Tutaj znowu powrócę do tych suszonych ziół na przykład w sieniach. Ta woń właśnie tych ziół się roznosi i od razu uruchamia nam właśnie jakieś wspomnienia. Uruchamia wyobraźnię do poznawania przeszłości i to jest też właśnie bardzo ważne.
4: Szczególnym miejscem w muzeum, tak w środku można powiedzieć, chociaż różnie można na to spojrzeć, jest knajpa, karczma, pochulanka. Tam też przechowujecie jakieś dawne smaki.
5: Karczma Pochulanka, warto powiedzieć, to był pierwszy zestawiony, translokowany obiekt. Karczma XVIII-wieczna, autentyczna, zestawiona jako pierwszy obiekt w naszym muzeum właśnie, tworząca dzisiaj tak zwany zespół karczemny, swoją nazwę wzięła z filmu Juliusza Machulskiego, Szwadron. Film już dosyć stary, z 1992 roku. Być może część z Państwa go zna, być może część z Państwa nigdy o nim nie słyszała. Warto. Podejrzewam, że gdzieś w sieci można zobaczyć. Film niezwykły. Nie chcę zdradzać szczegółów, bo to nie rozmowa o filmach kręconych właśnie na terenie naszej ekspozycji. Natomiast faktycznie nazwa Pochulanka wzięła się z tego filmu i myślę fantastycznie pasuje do tego miejsca. I jest to miejsce, co prawda, z niezależnym od muzeum ajentem, ale rzeczywiście miejsce, które przechowuje dawne smaki. Więc w sezonie wiosenno-letnim i wczesno-jesiennym, bo niestety przez okres zimowy karczma jest zamknięta, możecie Państwo spróbować tradycyjnych staropolskich dań, przepysznych zup, przepyszne szare kluski ziemniaczane, pierogi, zupy właśnie, żurek chociażby, to też taka typowo mazowiecka zupa.
4: I zawsze znajdzie się pajda chleba ze smalcem.
5: Pajda chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym. Dokładnie tak. Myślę, że dla wielu to też taki smak wspomnień. Może właśnie z, na przykład z wakacji na wsi. Także zachęcamy, drodzy Państwo, żeby w sezonie letnim również nie zapomnieć o karczmie i nie tylko zjeść tam posiłek, ale może też zabrać coś do domu właśnie, tak taki świeży, pachnący jeszcze chleb będzie znacznie lepszym pomysłem niż ten z marketu.
4: I te smaki przenosicie również na jedną z imprez, która nawet w swojej nazwie ma ten rzeczownik, gotowanie, prawda? Który od czasownika pochodzi gotować. O tej imprezie wiem, że pani potrafi dużo mówić.
5: Tradycja naszego gotowania na polanie jest już ponad 20-letnia. Pierwsze gotowanie na polanie zorganizowaliśmy w roku 2003, a więc już dawno, troszkę dawno temu. Natomiast pewnie są wśród naszych słuchaczy tacy, którzy pamiętają i być może byli już na pierwszym gotowaniu na polanie, które faktycznie jeszcze było dzisiaj konkurs kulinarny i to, co przygotowujemy w ramach tego wydarzenia, dzieje się troszkę w innym miejscu. Początkowo była to polana tam, gdzie dzisiaj uczniowie, młodzież szkolna właśnie mają ogniska, tam, gdzie dzisiaj mamy nasz etnoplac zabaw, to tam początkowo na tej polanie w Dolinie Sierpienicy organizowaliśmy nasze pierwsze kulinarne wydarzenia. Z pomocą właśnie bardzo znanych kucharzy, bo odwiedzał nas i Maciej Kuroń, świętej pamięci już, i Karol Okrasa. Myślę, że to takie nazwiska, które doskonale znamy, pamiętamy i lubimy. I wspólnie właśnie przygotowywaliśmy fantastyczne potrawy. No i zachęcaliśmy już wtedy do udziału w konkursie na najsmaczniejszą potrawę mazowiecką, żeby te smaki, po pierwsze mazowieckie, ale przede wszystkim te babcine przepisy, babcine receptury. Przecież wszyscy wiemy, że nasze babcie gotowały najpyszniej i chyba praktycznie każdy z nas, myślę, może powiedzieć, że to jego babcia gotowała najlepiej i to często są smaki, za którymi tęsknimy już w dorosłym życiu.
4: Wiem, że pani niejednokrotnie degustowała tych potraw. Czy są takie, które szczególnie pani utkwiły w pamięci właśnie z tego gotowania na polanie?
5: Czasami zakulisowo, co prawda, mam jakąś okazję spróbowania. Często nie czuję się kompetentna do tego, żeby degustować i przekazuję tę rolę osobom, które mają dużo większą wiedzę i dobrze przygotowane kubki smakowe lubią testować różne smaki właśnie. Ale faktycznie, to jest konkurs, w którym co roku coś nas zaskakuje. I faktycznie często zdarzają się potrawy, o których ja bym osobiście nie pomyślała, że mogą powstać. Że ktoś może mieć pomysł właśnie na taką potrawę. I one się też fantastycznie wpisują. W ubiegłym roku na przykład mieliśmy konkurs, ponieważ naszą nazwę gotowanie na polanie rozszerzyliśmy do gotowania na leśnej polanie, żeby właśnie tematykę konkursu dostosować do właśnie lasu. Poprosiliśmy uczestników konkursu, koła gospodyń wiejskich, osoby indywidualne, mogą też restauracje, na przykład jakieś firmy cateringowe. Tutaj nie wykluczamy nikogo. Zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę, lubią gotować i chcą wziąć udział w tym konkursie do udziału. I zaproponowaliśmy właśnie tematykę leśną. Wszystko to, co jest związane z lasem, czyli wykorzystajmy dziczyznę właśnie, wykorzystajmy dary lasu w postaci owoców, wykorzystajmy może jakieś rośliny jadalne i tak dalej. Pamiętam, że zwycięską potrawą okazała się bardzo też ciekawa potrawa. Mam na myśli pulpeciki z dziczyzny w asyście kopytek z pokrzywą i do tego była surówka, sałatka z liści lipy. Przyznam, że już nawet czytając zgłoszenie ślinka leciała i byłam bardzo ciekawa, jak te smaki mogą razem się komponować i czy to w ogóle wyjdzie. Jury było zachwycone. Gościliśmy wówczas również w pokazie kulinarnym uczestnika jednego z popularnych właśnie programów kulinarnych telewizyjnych, Jakuba Wolskiego, dzikiego szefa, który zarówno zrobił nam pokaz kulinarny, ale również właśnie był w jury konkursu. Całe jury było pod wrażeniem i pamiętam, że właśnie dużo było takich potraw, gdzie jakimś dodatkiem były rośliny, były krzewy, liście właśnie krzewów, liście drzew, rzeczy, których nie pomyślałabym w ogóle, że można je wkomponować w danie i wszystko smakowało fantastycznie. Także to jest też apel do Państwa, żeby szukać właśnie takich niestandardowych rozwiązań i próbować.
4: Nieraz nam się wydaje, że coś nie jest jadalne. Nie wiem, tu liście lipy się pojawiły, pokrzywa.
5: Dokładnie.
4: O pokrzywie już słyszałem, ale liście lipy mnie zaskoczyły kompletnie. No ale to jest takie nasze, północno-mazowieckie, regionalne, prawda? Polskie.
5: Lipa jako jedno z drzew też miododajne, więc właśnie absolutnie jedno z ważniejszych drzew, bardzo symboliczne, ale no właśnie, nieczęsto raczej wykorzystywane do potraw, raczej bardziej do naparów. Świetnie na drogi oddechowe, przy przeziębieniach, przy jakichś infekcjach właśnie górnych dróg oddechowych. Nie chcę tutaj się wymądrzać, bo też mogę nie mieć dostarczającej wiedzy. Natomiast faktycznie Tutaj pani wpadła na niesamowity pomysł. No ale właśnie, bo warto tutaj wspomnieć, że był taki okres właśnie, jak przednówek, wiosna, kiedy kończyły się zapasy jesienne, a jeszcze nie było świeżych warzyw, owoców, jeszcze nie było z czego zebrać. I wtedy gospodynie 100 lat temu na mazowieckich wsiach, nie tylko mazowieckich, ale mówimy tutaj o Mazowszu, skupiały się właśnie na tym, żeby przygotować coś z niczego.
4: I siąść przy wspólnym stole, jak brzmi tytuł naszego projektu o kuchni i promocji tej kuchni mazowieckiej, północno-mazowieckiej, opowiadała pracownica działu promocji Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Justyna Cieszyńska. Bardzo pani dziękuję za tę opowieść.
5: Pięknie dziękuję.
4: Adam Ejnik, do usłyszenia.
3: Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
1: Te programy powtarzamy. Radio 7. Te programy powtarzamy.
2: Gość Radia 7.
0: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś moim Państwa gościem jest wójt gminy Dąbrówno, Piotr Zwaliński. Dzień dobry, panie wójcie.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie wójcie, no dzisiejszą rozmowę musimy zacząć od uroczystości, bo rok 2026 na ostatniej sesji został przez aklamację ogłoszony rokiem jubileuszowym. 700 lat, no jest chyba co świętować.
6: Tak, jak najbardziej, ponieważ jest to pierwsza miejscowość, która nabyła prawa miejskie, jeżeli mówimy tutaj o krainie Mazury. I te 700-lecie i powstanie Dąbrówna, jak i również jego historia, która jest naprawdę bogata, bo nie tylko przez ilość wojsk, które przeszło przez tą miejscowość i cóż to wojsko później uczyniło, ale również przez bogatą kulturę, ponieważ zarówno ludność żydowska, wyznanie ewangelickie, jak i katolickie tutaj przez tą miejscowość się przewijało i była to miejscowość na pograniczu styku Polski z Niemcami.
0: Dla pana osobiście to też jest ważny jubileusz?
6: Tak, no ja urodziłem się nieopodal tej miejscowości Dąbrówno, czyli w miejscowości Samin i pamiętam rok 1996 rok, kiedy również był jubileusz obchodów Dni Dąbrówna i w tym czasie pamiętam doskonale orkiestra Dęta tutaj przyjechała, a ja miałem, że tak powiem, wtedy zaszczyt być opiekunem w Saminie tej młodzieży, tej drużyny całej i uczyłem ich pływać. I tak z tego względu też pamiętam tamte obchody, Dni Dąbrówna, które miały miejsce na sali gimnastycznej w Dąbrównie.
0: No dobrze, a w tym roku jubileusz na pewno będzie wiązał się z wieloma imprezami, nie tylko kulturalnymi, ale też będzie sporo rozrywki. O tym będę rozmawiała z dyrektorem Domu Kultury, ale z panem chciałabym zapytać o miejsce, w którym będzie takim kulminacyjnym punktem, czyli o amfiteatr, który jeszcze jest wciąż w budowie. Czy zdążycie na główne obchody jubileuszowe?
6: Główne obchody będą miały miejsce na koniec sierpnia, 28-29 i wtedy 28 też będzie uroczysta sesja Rady Gminy, będzie poświęcenie tablicy i na pewno ten amfiteatr do tego czasu zostanie wykonany, no i później te koncerty tam będą się odbywały. Jest to duża inwestycja, nie największa, jeżeli mówimy tutaj o Dąbrównie, bo największą to była inna, czyli oczyszczalnia ścieków, ale akurat ta inwestycja pozwoli zagospodarować teren, który od kilkudziesięciu lat nie był zagospodarowany i było to raczej wysypisko śmieci i popiołu, a teraz zyska ono całkiem nowego, pięknego charakteru i będzie służyło nie tylko tu lokalnej społeczności i mieszkańcom, ale też turystom, ponieważ tam będą deptaki, tężnia solankowa, również mikro taka fontanna będzie zainstalowana, ścieżki tam będą, ławeczki, więc będzie to jakiś teren też rekreacyjny do miłego spędzenia czasu. Tym bardziej, że jest on w pięknie zlokalizowanym miejscu nad brzegiem jeziora Dąbrowa Wielka, blisko plaży, jak i również blisko pomostu, który 2 lata temu został wybudowany.
0: A porozmawiajmy o pieniądzach. Ile to kosztowało i no, kto za to zapłacił? Bo to dla włodarzy jest też bardzo ważne.
6: Jeżeli chodzi o sam amfiteatr, to środki zostały przeznaczone w ramach Polskiego Ładu. Jest to kwota blisko 5 milionów złotych. No i zgodnie z przetargiem tą kwotę wykorzystujemy.
0: A czy gmina partycypowała w jakiś sposób w kosztach?
6: Tak, zgodnie z umową i w ramach tego projektu było to 10% dofinansowania wkładu własnego gminy.
0: I to od przetargu się nie zmieniło? Nic w międzyczasie nie było zmian w projekcie, czy jakichś takich bieżących tematów, że trzeba było w jakiś sposób zwiększyć te nakłady?
6: Wstępny kosztorys był na 5,5 miliona złotych. Po pierwszym przetargu okazało się, że wyszła kwota o wiele większa, 7,5 miliona złotych. Musieliśmy z czegoś zrezygnować. Rozpisaliśmy przetarg następny już z pominięciem pewnych rzeczy. Po przetargu wyłoniliśmy firmę, która tym się zajęła. Firma rozpoczęła działania, ale w związku z tym, że zostały nam jeszcze pieniądze, to na ostatniej sesji podjęliśmy też decyzję i też tutaj dzięki działaniu pani posłanki Królak i jej wsparciu otrzymaliśmy dodatkowe pieniądze w kwocie 300 kilkudziesięciu tysięcy złotych na to, żeby jeszcze coś tam dołożyć do tej inwestycji, co są to środki zewnętrzne.
0: Ale czy to by dołożyć do inwestycji, czyli co konkretnie?
6: Ponieważ w tym pierwszym przetargu musieliśmy, a czy w drugim przetargu musieliśmy zrezygnować z pewnych rzeczy, żeby zmieścić się w tym limicie finansowym, więc pewien zakres okleiliśmy. Czyli zamiast 10 lampek, 5 lampek. Zamiast 10 kamer, 5 kamer. No a jak się okazało, że po przetargu jeszcze te pieniądze zostały, no to stwierdziliśmy, że napiszemy do ministerstwa o zwiększenie tych środków właśnie o te rzeczy.
0: No dobrze. I to jest też inwestycja, na którą mieszkańcy też czekali bardzo, ale też właśnie o turyści, bo jednak trzeba powiedzieć, że gmina Dąbrówno jest mocno turystycznym miejscowością.
6: Tak, no patrząc przez ilość domków, które tutaj się budują, i działek, ponieważ też no, dobre położenie logistyczne Dąbrówna, bo ono jest tak mniej więcej po środku i Gdańska, i Warszawy, i też tutaj dzięki dobrej tej komunikacji i naprawie tych dróg krajowych i wojewódzkich, które są w bardzo dobrym stanie, bardzo łatwo jest tutaj dojechać. Jest to miejsce ciche i spokojne i tego też ci, którzy tutaj przyjeżdżają, to sobie życzą. A w związku z tym, że ten amfiteatr będzie i też już mamy oferty w sprawie wynajęcia tego amfiteatru na koncerty, no to liczę, że w przyszłym roku tak z przytupem to ruszy i okres wakacyjny będzie zarezerwowany na te koncerty, oprócz Dni Dąbrówna.
0: Czyli rozumiem, że ten amfiteatr będzie też zarabiał.
6: Znaczy ciężko tu mówić o zarabianiu, ponieważ wolelibyśmy, żeby wszyscy z tego korzystali, a nie żeby jakieś kokosy tutaj może gmina na tym zarabiała, oprócz takiej bieżącej konserwacji. To ma po prostu służyć mieszkańcom.
0: Okej, dobrze. Że wspomniał pan o drogach, no i jest taki odcinek drogi w centrum, w sercu Dąbrówna, który wygląda, no mówiąc obrazowo, jak szwajcarski ser. Podobno ma 700 metrów i na 700-lecie Dąbrówna zostanie wyremontowany taki projekt 700 na 700. Proszę trochę więcej opowiedzieć o tym.
6: Zarząd Dróg Wojewódzkich i Urząd Marszałkowski, tutaj chciałbym podziękować za wsparcie przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, panu Bogdanowi Bartnickiemu. Dokładał przez te ostatnie dwa lata dużych starań, żeby praktycznie cały ciąg tej nawierzchni od strony Uzdowa tutaj aż do granicy Dąbrówna był zrobiony. I takie dwie największe inwestycje, które w tych dwóch latach zostały wykonane, to 3,5 kilometra, prawie 4 kilometry nowa nawierzchnia drogowa od strony Dąbrówna do Samina wraz z wymianą chodników i poboczy, plus jeszcze most w miejscowości Dąbrówno do tego doszedł i za Dąbrównem w stronę Uzdowa też odcinek nowej nakładki parę lat temu został położony, no i został ten kawałek w miejscowości tutaj Dąbrówno. I z panem przewodniczącym Bartnickim rozmawialiśmy na ten temat, no i on też tak wpadł na taki pomysł, no to skoro jest to 700 metrów, no to 700 metrów na 700-lecia Dąbrówna. No i tak cała akcja się zaczęła. Pojechaliśmy na zaproszenie pana przewodniczącego do Zarządu Dróg Wojewódzkich do Olsztyna. Tam została ta kwestia omówiona w ubiegłym roku. No i teraz jest finalizowana.
0: Jest już po przetargu?
6: Tak, jest po przetargu. Na chwilę obecną jeszcze w ramach tej oferty przetargowej nie ma wyłonionego wykonawcy, ale kwoty, które zostały w tym przetargu przez wykonawców wpisane, są poniżej tego limitu przeznaczonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, także na pewno wykonawca będzie tego odcinka. I tak muszę się tu przyznać, będzie to trochę więcej niż 700 metrów, bo 830.
0: Okej, a kiedy ten remont się rozpocznie i kiedy się zakończy?
6: Wstępnie z tego, co rozmawiałem tutaj z panem Adamiakiem z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, umowa powinna być podpisana w maju, w połowie gdzieś maja. Termin wykonania być może zostanie przedłużony ze względu na to, że sam przetarg o pół miesiąca został wydłużony. Także początek lipca, połowa lipca powinno być wszystko ukończone.
0: No dobrze, panie wójcie, a czego życzyć gminie, mieszkańcom z okazji tego 700-lecia?
6: To, żebyśmy pamiętali o przeszłości, bo jednak przeszłość warunkuje przyszłość i z przeszłości należy wyciągać wnioski, bo i wielokrotnie to wszyscy powtarzają, że ten, kto nie pamięta o przeszłości, nie może budować przyszłości i to jest najważniejsze. Jeżeli tutaj mówię o gminie Dąbrówno, była to gmina specyficzna i na przestrzeni wieków i to, co też będzie w publikacji, którą przygotowujemy dla mieszkańców, pokazuje, że losy mieszkańców były bardzo trudne, jeżeli chodzi o tą miejscowość. Ale z tego trzeba wyciągać pozytywne wnioski i ja uważam, że takiego spokoju, współpracy, zrozumienia i cieszenia się tym, co mamy, bo naprawdę mamy wiele.
0: Wójt gminy Dąbrówno, Piotr Zwaliński, był moim i państwa gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
6: Bardzo dziękuję państwu.
0: Do usłyszenia, Barbara Ploch.
1: Te programy powtarzamy.
2: Radio 7.
1: Te programy powtarzamy.
2: Gość Radia 7.
4: Dzień dobry państwu, witam w audycji Gość Radia 7, Adam Ejnik, a w naszym studiu jest burmistrz Lidzbarka, pan Andrzej Piątkowski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom.
4: Kadencja się toczy, już 2 lata minęło, trochę czasu minęło od objęcia urzędu. Co było największym zaskoczeniem po wejściu do ratusza?
7: Myślę, że przede wszystkim była pewna konsternacja, która dotyczyła pracowników. Część oczywiście na stanowiskach kierowniczych sama odeszła, więc zastaliśmy pewien stan, który trzeba było po prostu uporządkować, czy też nawiązać współpracę z innymi osobami, aby ten urząd zaczął normalnie funkcjonować. A takim realnym zaskoczeniem był samochód, który stał w garażu i podobno nikt o nim nie wiedział.
4: I to jakoś się zakończyło, ta sprawa?
7: Samochód oddaliśmy, to był tak zwany krótkoterminowy najem, sprawa zamknięta.
4: To była pierwsza decyzja, jaką pan podjął, czy była jakaś inna, ważna?
7: Myślę, że taką ważną decyzją, która już może akurat nie na początku się zadziała, ale tak po roku, to było powołanie na stanowisko zastępcy burmistrza dotychczasowej przewodniczącej Rady Miejskiej, pani Agnieszki Kalisz. Myślę, że to był dobry ruch i
4: czyli dobrze się współpracuje.
7: Widać już jest efekty tej współpracy, a przede wszystkim uzupełniamy się wzajemnie z zastępczynią, realizujemy różne zadania, ale jedziemy we wspólnym kierunku. Młodość, starość uzupełnia się.
4: A co dziś jest dla pana takim absolutnym priorytetem dla miejscowości, dla gminy?
7: Ja myślę, że taka najistotniejsza rzecz to jest stabilizacja i normalizacja taka życia w naszym małym, lidzbarskim społeczeństwie, bo to niewątpliwie jest istotne, bo pracujemy dla mieszkańców, działamy dla nich, realizujemy szereg zadań, a jeszcze gdzieś tam pokutuje jakieś odczucie, że jednak to jest niewłaściwy człowiek na tym miejscu. Ale mam nadzieję, że może po 5 latach mieszkańcy przekonają się i to jest dla mnie najważniejsze, aby po prostu społeczeństwo było spójne i wiedziało, że działamy na ich rzecz.
4: Trudna to praca?
7: Bardzo trudna w porównaniu ze szkołą, z byciem nauczycielem prowadzenia zajęć, czy też kierowaniem jednostką. Teraz po 2 latach mogę powiedzieć, że jest ciężka praca.
4: A inwestycja? Która inwestycja jest taka, z której bardzo się pan cieszy?
7: Przede wszystkim myślę, że nie tylko ja, ale i mieszkańcy będą się cieszyć, gdy zapewnimy im bezpieczeństwo w dostawach wody, zapewnieniem wszelkich możliwych parametrów, a więc i ciśnienie, jakość, bo to, co się wydarzyło ponad już 2 lata temu, w 2023 roku cała gmina po prostu stanęła bez wody, a więc to jest największy problem.
4: Pamiętamy, to wakacje były, prawda?
7: Tak, to były wakacje, więc nie tylko akurat mieszkańcy, ale i przedsiębiorcy z branży turystycznej też to znacząco odczuwają jeszcze i do teraz, więc to jest po prostu priorytetem, a więc inwestycje wodno-kanalizacyjne, to jest najważniejsza rzecz w chwili obecnej. Niewidoczne, bo wiadomo, to się zakopuje, jest, ma być, ale to jest bardzo ważne.
4: Mieszkańcy często też pytają o drogi. Jak w tym momencie wygląda? Macie jakiś plan na drogi? Jak one wyglądają? Czy będzie lepiej? Czy jest już tak całkowicie znośnie? I ścieżki rowerowe też potrzebne?
7: Tak. Myślę, że plan oczywiście rozbudowy dróg zarówno i w mieście, jak i w całej gminie mamy na razie przygotowany w takich zarysach. Część inwestycji się realizuje, ponieważ po wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnych w miejscowości Jamielnik będą wykonane drogi z kostki brukowej. Wykonujemy to z własnych środków, ponieważ te drogi nie spełniają warunków, które bezpośrednio były wpisane w program rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i niestety nie pozyskaliśmy na ten cel środki, ale myślę, że własnym nakładem uda się nam to zrealizować, a ponadto modernizujemy to, co jest, bo to, co zastaliśmy, no niestety wymaga znacznych inwestycji. To są już lata zaniedbań, czy infrastruktura szkolna, czy też sportowa, no wymaga znacznych nakładów. Ale drogi rozwijamy, poprawiamy, natomiast co do ścieżek, główna realizacja to jest po stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich. Tam akurat jest realizowana inwestycja za 10 milionów, które to wykręciły dzieci w ramach Rowerowy Maj. I to będą cztery zadania, więc ścieżka Lidzbark Piaseczno, kolejna od ronda na ulicy 3 Maja do granicy miasta w kierunku Żuromina. I ostatni etap to akurat taki dwuczęściowy. Jeden jest od ulicy Jeleńskiej do ronda wyjazdowego z Lidzbarka w kierunku Działdowa i od tego ronda aż do stacji paliw w kierunku Działdowa, tam za Ciborzem.
4: I od Lidzbarka proponuję do Zielunia jeszcze.
7: No właśnie, i tutaj nawiązaliśmy współpracę z samorządem i myślę nie tylko akurat z marszałkiem, ale i z burmistrzem Lubowidza i będziemy działać, żeby właśnie to wszystko spiąć, a więc taka współpraca.
4: Ale to by była ścieżka.
7: Byliśmy nawet, rozmawialiśmy z panią marszałek Sobiech w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie i myślę, że ta inwestycja może się udać. Chociaż wolałbym, żeby to była obwodnica, która.
4: To by
7: tak
4: była droga do Mazur.
7: Tak, to by było po prostu, to by była taka brama wjazdowa do województwa warmińsko-mazurskiego i
4: Lidzbark jest piękny, nie ulega wątpliwości, jestem zauroczony tą miejscowością i on się w wakacje powiększa, prawda? Bo jest więcej mieszkańców, turyści przyjeżdżają. Ma pan jakiś pomysł na to, żeby oni nie przyjeżdżali tylko na jeden dzień, tylko żeby w Lidzbarku, żeby Lidzbark nie był tylko przystankiem, ale żeby był tym celem dla turystów?
7: Ja uważam, że jeżeli akurat to, co przed chwilą rozmawialiśmy na temat właśnie tej bramy wjazdowej do Warmii i Mazur, że nie trzeba się kierować już tam w te wielkie jeziora mazurskie, bo też mamy piękne jezioro i tu akurat ten potencjał branży turystycznej, który jest, myślę, że to już są stali klienci, którzy przyjeżdżają, ale myślę, że chociażby nawiązanie współpracy z Warmińską Izbą Turystyczną niewątpliwie da nam jakąś przestrzeń do rozwoju tejże branży, do promowania, a jednocześnie zabiegamy o to, aby na przykład zasoby, które wiążą się z hotelarstwem, żebyśmy mogli po prostu całoroczny taki obiekt mieć, który by funkcjonował, który byłby również dla sportowców przede wszystkim, bo sport też w Lidzbarku się rozwija.
4: No tak, macie tradycje olimpijskie.
7: Tak, jest. Kanadyjkarze nasi są naprawdę mistrzami, wicemistrzami olimpijskimi, mistrzami Europy.
4: Bolączką wielu miejscowości, wielu gmin, takich jak Lidzbark, jak Żuromin, jak Mława, jak Działdowo, jest to, że młodzi ludzie wyjeżdżają na studia i już nie wracają. Jest jakiś pomysł w Lidzbarku na to, żeby zmienić to?
7: Ja myślę, że chociażby moje doświadczenie ponad 35-letniej pracy w szkole, w tym 16 lat bycia dyrektorem szkoły kształcącej zawodowo, może w jakimś stopniu chociażby przyczynić się, żeby tych młodych ludzi próbować tutaj do naszego miasta ściągać. Ja oczywiście jestem najlepszym przykładem tego, że można iść na studia i z powrotem wrócić i tu żyć, prawda? Bo szkoły są, ale to nie oznacza, że jest jakiś przemysł, branże, które naprawdę rozwijają się wokół nas, Działdowo, Mława, inne miejscowości, więc teraz kwestia dojazdu do tych miast, natomiast samo zagwarantowanie tego, żeby młodzi ludzie do nas wracali i swoje życie wiązali Lidzbarkiem niewątpliwie jest też jakimś celem, wyznacznikiem, chociażby społeczna inicjatywa mieszkaniowa, która akurat realizujemy w naszym mieście, a więc blok dla młodych ludzi, którzy mogą po prostu mieć takie preferencyjne warunki i wynajmować to mieszkanie z możliwością dojścia do prawa własności po 15 latach.
4: Jednym z takich elementów, który mógłby zatrzymać, jest dobra komunikacja, prawda? A Lidzbark z tym się zmaga, prawda? Bo i kolei nie ma. No ja sobie przypominam, że wielu polityków obiecywało i do tej pory nic się nie dzieje. Czy są na ten temat jakieś pomysły?
7: Jeżeli chodzi o komunikację, to faktycznie jesteśmy wykluczeni komunikacyjnie, w szczególności jeżeli chodzi o soboty i niedziele. Nawet chociażby zwykły dojazd, by odwiedzić kogoś w szpitalu, w Działdowie, to jest pewne utrudnienie. Natomiast rozmawiamy o tym, spotykamy się i ze starostą działdowskim, który odpowiada za komunikację. Spotykaliśmy się również z wicemarszałkinią, panią Katarzyną Sobiech, rozmawiając o kolei, bo to jest przede wszystkim teraz dość istotne, bo jeżeli województwo kujawsko-pomorskie podjęło działania i marszałek będzie swój odcinek właśnie tej linii 208 przywracał do funkcjonalności, to tak samo i myślimy, że marszałek województwa warmińsko-mazurskiego podejmie działania i nawiąże współpracę z sąsiednim województwem i ten odcinek od Gutowa do Działdowa też będzie przywrócony i kolej powróci chociażby, żeby...
4: Są jakieś konkrety, jakieś daty?
7: Lidzbark jest wpisany do strategii rozwoju komunikacji kolejowej. Przygotowywaliśmy dokument, przekazaliśmy go do pani marszałek z analizą. Inicjatywy oddolne też były mieszkańców, a więc podpisywanie list o przywrócenie właśnie funkcjonowania tej kolei. Mam nadzieję, że to może się wydarzyć.
4: Pierwsza pana kadencja to czas nauki. Czego nauczył się pan najszybciej? Jak ta nauka przebiegała?
7: Mając doświadczenie już z finansami publicznymi, nie miałem problemu przede wszystkim z tym, żeby mieć wiedzę na temat, jak funkcjonuje budżet gminy oraz jak funkcjonują jednostki podległe. Więc tu najszybciej po prostu ogarnąłem kwestie związane z planowaniem i przygotowywaniem budżetu. Oczywiście wykorzystując wiedzę doświadczonej pani skarbnik, która odeszła już na emeryturę. Teraz mam powołaną nową panią skarbnik. Bardzo dobrze mi się współpracuje i po prostu to było coś, co ogarnąłem najprędzej. Najgorzej było po prostu z tymi inwestycjami, które dotyczyły specyficznych, a więc wodno-kanalizacyjne, czy też funkcjonowanie oczyszczalni, ale to po prostu przyszło z czasem, czy też chociażby drogi.
4: Panie burmistrzu, musimy już kończyć. Jakie plany na, tak w skrócie, na przyszłość?
7: Przede wszystkim stabilizacja tego wszystkiego, co zastaliśmy, a więc przywrócenie funkcjonalności obiektów, poprawa infrastruktury, czy też chociażby to, co wiąże się z bezpieczeństwem naszych mieszkańców, czyli realizacja swoich planów wyborczych. I to będzie najważniejsze. Natomiast za 5 lat spokojne, rozwijające się miasto to będzie. No i mam nadzieję, że mieszkańcy zdecydują, żeby dalej iść w tym kierunku.
4: O Lidzbarku, o 2 latach kadencji opowiadał burmistrz Lidzbarka Andrzej Piątkowski. Dziękuję panu za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu za uwagę.
4: Adam Ejnik, do usłyszenia.
1: Te programy powtarzamy.
5: Radio 7. Minęła godzina 6:30. Kalendarium historyczne.
8: Dziś 9 dzień maja. W 1904 roku dotychczasowy biskup diecezji płockiej Jerzy Józef Szembek przejął rządy w archidiecezji mochylewskiej. W 1972 roku w miejscu straceń na Przasnyskim Rynku odsłonięto granitowy pomnik z tablicą upamiętniającą 5 powieszonych członków Sztabu Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. W 1986 roku papież Jan Paweł II ustanowił Andrzeja Śliwińskiego biskupem pomocniczym diecezji chełmińskiej. W 1991 roku Ignacy Plakwicz został burmistrzem gminy i miasta Żuromin. W 2002 roku zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym ochotnicze straże pożarne w gminie Płośnica w powiecie działdowskim, w Grudkach, która powstała w 1927 roku i Rutkowicach, która powstała w 1946 roku. W 2013 roku starosta przasnyski Zenon Szczepankowski został odznaczony złotą odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej.
9: Bardzo dziękuję. Życzę wszystkiego co najlepsze państwu i najbliższym.
8: Urodzili się w 1898 roku Jan Szajter, major dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego, żołnierz 3. Pułku Pancernego w Modlinie. W 1906 roku ksiądz Jan Tymiński, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie, KL Sachsenhausen i KL Dachau, gdzie doczekał wyzwolenia, po wojnie zamieszkał w Stanach Zjednoczonych. W 1910 roku Paweł Maślona, żołnierz Wojska Polskiego, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, wzięty do niewoli i osadzony w punkcie zbiorczym dla jeńców w Iłowie Osadzie w powiecie działdowskim i Mławie, przeżył okupację niemiecką. W 1922 roku ksiądz Eugeniusz Grzelka w czasie okupacji niemieckiej przebywał na przymusowych robotach u rolników niemieckich. Zmarł w 1968 roku w Działdowie. W 1922 roku w Krzywonosi w gminie Szydłowo w powiecie mławskim Stanisława Królikowska, osadzona w obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie, skąd została skierowana do prac przymusowych na poligonie w Nosarzewie w gminie Szydłowo w powiecie mławskim, przeżyła okupację niemiecką. W 1925 roku w Ciechanowie Jerzy Kalinowski, osadzony w forcie III w Pomiechówku w powiecie nowodworskim, jako zakładnik za morderstwo na Niemcu, następnie przewieziony do obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie i do KL Sztutow, dalsze losy nieznane. W 1952 roku w Płońsku Jacek Dobaczewski, fizyk, specjalista w dziedzinie fizyki jądrowej.
9: So, thank you very much, Nico, and organizers for having me here today.
8: Zmarli w 1655 roku Karol Ferdynand Waza, królewicz polski, biskup wrocławski i płocki, książę nyski, opolsko-raciborski i pułtuski, opat czerwiński. W 1837 roku Antonina Machczyńska, urodzona w Płocku, nauczycielka i działaczka oświatowa, publicystka. W 1918 roku na terenie Francji Wilhelm Marszlewski, mieszkaniec Burgałek w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim, walczył po stronie Niemiec podczas I wojny światowej. W 1926 roku w Gołodczyźnie w gminie Sońsk w powiecie ciechanowskim Aleksandra Bąkowska, tłumaczka tekstów o tematyce społecznej, założycielka pionierskiej szkoły rolniczej dla dziewcząt, pozytywistka, działaczka społeczna, członkini ruchu emancypacyjnego kobiet. W 1956 roku w Działdowie Zofia Weseli, prezes koła Polskiego Białego Krzyża w Działdowie. W 1987 roku w Brodnicy Wanda Truszczyńska, nauczycielka. W 1989 roku w Kuczborku-Osadzie w powiecie żuromińskim ksiądz Tadeusz Trzciński, wieloletni proboszcz miejscowej parafii, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, przez wiele lat po wojnie angażował się w pracę nad poszukiwaniami i ekshumacją zwłok byłych więźniów KL Soldau. W 2018 roku w Brodnicy Maria Bizan, historyk literatury, edytor i wydawca.
2: Radio 7.
1: Tydzień w regionie. Podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia.
8: Jarosława Wydra zapraszam. Nie udało się wyłonić nowego kierownika schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie koło Ciechanowa. Drugi konkurs zakończył się bez rozstrzygnięcia. Do rozmów kwalifikacyjnych dopuszczono dwie osoby. Komisja konkursowa uznała jednak, że kandydaci nie spełniają oczekiwań związanych z prowadzeniem placówki. Zastrzeżenia dotyczyły m.in. przygotowania do pracy na stanowisku oraz spełnienia wszystkich wymagań formalnych. Przedsiębiorstwo usług komunalnych zapowiada ogłoszenie kolejnego konkursu w przyszłym tygodniu. Do czasu wyboru nowego kierownika obowiązki nadal pełni Olga Żynkina. Spółka informuje również, że ostatnie kontrole weterynaryjne w schronisku nie wykazały nieprawidłowości. Mniej bioodpadów, niższa opłata. Ekologiczny Związek Gminy Działdowszczyzna wprowadza ulgę dla mieszkańców, którzy mają kompostownik. Z rozwiązania mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych. Warunek jest jeden. Trzeba zadeklarować posiadanie kompostownika. Ulga wynosi 10% i oznacza oszczędności. W skali roku to równowartość ponad jednego miesiąca opłat. Deklarację należy złożyć w referacie Gospodarki Komunalnej Związku w Działdowie. Ulga będzie naliczana od miesiąca złożenia dokumentu. Kompostowanie to prosty sposób na ograniczenie ilości bioodpadów. Do kompostownika można wrzucać resztki warzyw i owoców, trawę oraz liście. Nie należy tam umieszczać mięsa, nabiału ani odpadów nieorganicznych. Ulga obowiązuje od 1 stycznia przyszłego roku.
10: Rozpoczęła się kolejna edycja budżetu obywatelskiego w gminie i mieście Żuromin. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje inwestycji i projektów. Budżet obywatelski dobrze się przyjął w gminie Żuromin, mówi burmistrz Michał Bodenszac.
11: Budżet obywatelski już się zakorzenił w historii naszego Żuromina. To już jest kolejna edycja od kilku lat. Mieszkańcy chętnie biorą udział w zgłaszaniu zadań, a potem w głosowaniu. Mam nadzieję, że ta edycja również nie będzie odstawać.
10: W tym programie nie ma przegranych, zaznacza burmistrz.
11: Projekty zgłaszane przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego są również inspiracją zarówno dla burmistrzów, jak i radnych do tego, żeby dyskutować o tych pomysłach, nawet wtedy, kiedy one nie znajdą swojego poparcia wśród mieszkańców, ale tworzą taką bazę pomysłów na przyszłość, więc chociażby z tego względu warto o tych pomysłach mówić.
10: Wnioski może złożyć każdy mieszkaniec gminy. Do formularza trzeba dołączyć podpis osoby popierającej projekt. Dokumenty można składać w urzędzie lub przesłać pocztą. Maksymalna wartość jednego zadania to 140 tysięcy złotych. Po zakończeniu naboru projekty przejdą weryfikację, a następnie mieszkańcy wybiorą najlepsze pomysły w głosowaniu, które odbędzie się w formie papierowej oraz elektronicznej. Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać głos na dwa projekty. Propozycje można zgłaszać do 5 czerwca. Głosowanie rozpocznie się 14 lipca. Dobiega końca budowa przedszkola i żłobka w Strzegowie. Budynek jest już gotowy, trwa montaż mebli i wyposażenia. Samorząd chce do lipca uzyskać pozwolenie na częściowe użytkowanie obiektu. Równolegle prowadzone są prace przy zagospodarowaniu terenu. Tu doszło do kilku zmian w stosunku do pierwotnego projektu, mówi wójt gminy Strzegowo Damian Sobiecki.
12: Pojawiła się koncepcja zmiany tego zagospodarowania, czyli zrobienia z jednego parkingu od ulicy parkingu wewnętrznego, zrobienia zatoczki wewnętrznej autobusu, przerobienia też jednego z placów zabaw, bo jeden żłobkowy był w nawierzchni takiej poliuretanowej, drugi był tylko w nawierzchni trawiastej. Robimy oba w takiej nawierzchni bezpiecznej, dodajemy kanalizacje deszczowe, które w pierwotnym projekcie zabrakło.
10: Stąd też wynikają opóźnienia, dodaje wójt.
12: I na to wszystko potrzebny był dodatkowy czas, potrzebne było pozwolenie zamienne i w tej chwili dogadaliśmy się z wykonawcą na wydłużenie terminu i oczywiście zwiększenie wynagrodzenia o te roboty, które nie były przewidziane w pierwotnej dokumentacji.
10: Koszt budowy wyniesie około 10 milionów złotych zamiast planowanych 9 milionów złotych. Dofinansowanie pochodzi m.in. z programu Polski Ład i Maluch Plus. Inwestycja ma poprawić dostęp do opieki nad dziećmi i odciążyć rodziców. To pierwszy publiczny żłobek w Strzegowie. Otwarcie zaplanowano na sierpień. Gmina Działdowo planuje duże inwestycje w oświatę. W najbliższym czasie termomodernizację przejdą 4 szkoły. Prace obejmą placówki w Księżym Dworze, Uzdowie, Petrykozach i Różkowie. Samorząd przygotowuje też dokumentację dla szkoły w Burkacie. Na modernizację gmina pozyskała około 10 milionów złotych. Resztę dołoży z własnych środków. Inwestycje mają poprawić warunki nauki i obniżyć koszty utrzymania budynków. Nie można dopuścić, żeby w szkołach było zimno, mówi wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński.
13: Zawsze patrzymy w stronę, żeby gmina ponosiła jak najmniejsze koszty, bo oczywiście no, po to robimy, ale też komfort dzieci, no bo zresztą ta zima w tym roku pokazała, że te nasze niekoniecznie ogrzewanie sprawdziło się. Przy mrozie ponad 20 stopni niektóre klasy były dosyć zimne. No nie chcemy do tego dopuścić, żeby dzieciaki się uczyły w zimnych klasach.
10: W tej sprawie były telefony od mieszkańców, dodaje wójt.
13: Bardzo często się zdarzało, że rodzice dzwonili, że nie do końca jest ciepło w tej szkole, więc taka decyzja zapadła.
10: Zakres prac obejmuje m.in. wymianę dachów, okien i drzwi, modernizację ogrzewania oraz montaż energooszczędnego oświetlenia. Samorząd inwestuje także w infrastrukturę sportową. Przy szkole w Burkacie powstało nowe boisko wielofunkcyjne za 2 miliony złotych. Kolejne obiekty sportowe są w planach. Nowy kompleks ma powstać w Księżym Dworze, a następny projekt dotyczy szkoły w Uzdowie. W Ciechanowie ruszyły szkolne gabinety stomatologiczne. Placówki rozpoczęły działalność z początkiem maja. Gabinet wrócił do szkoły podstawowej nr 5 po 13 latach przerwy. Drugi uruchomiono w szkole podstawowej nr 3. Z opieki skorzystają uczniowie oraz przedszkolaki. W Trójce opieką objęto ponad 800 uczniów oraz ponad 350 dzieci z miejskich przedszkoli. W Piątce z usług może skorzystać ponad 1300 dzieci z dwóch szkół i dwóch przedszkoli. Leczenie jest bezpłatne. Usługi realizowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nowe gabinety zapewniają leczenie, profilaktykę i edukację zdrowotną. Do tej pory dzieci korzystały głównie z jednego punktu w mieście. Gabinetami zajmują się dwie firmy medyczne. Mława przystąpiła do projektu Liderki i Liderzy Przedszkolnej Edukacji Cyfrowej Mazowsze. Wsparcie otrzymały miejskie przedszkola oraz oddział przedszkolny. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Dofinansowanie trafi do 4 miejskich przedszkoli samorządowych oraz oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2. Dzięki wsparciu placówki kupią nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt cyfrowy. W przedszkolach pojawią się m.in. roboty edukacyjne, mikroskopy cyfrowe, długopisy 3D, programowalne zabawki, klocki edukacyjne oraz urządzenia wspomagające naukę programowania. Projekt ma rozwijać kompetencje cyfrowe najmłodszych dzieci oraz wspierać nowoczesną edukację przedszkolną. Mława robi kolejny krok w stronę dużej inwestycji. Władze miasta podpisały umowę na przygotowanie dokumentacji technicznej budowy wiaduktu. Przeprawa powstanie w rejonie ulicy Kościuszki i linii kolejowej. Projekt obejmie rozbudowę ulicy Batorego i Granicznej oraz budowę drogi łączącej Aleję Świętego Wojciecha z ulicą Kościuszki. Trasa będzie dostosowana także do ruchu ciężarowego. Miasto planuje rozpocząć inwestycje w przyszłym roku, mówi burmistrz Mławy Piotr Jankowski.
14: Jestem głęboko przekonany, mocno w to wierzę, że już w przyszłym roku będziemy szukali wykonawcy i oczywiście środków finansowania tej ważnej inwestycji dla naszego miasta.
10: Wartość umowy to ponad 300 tysięcy złotych. W postępowaniu wzięło udział 5 oferentów. Najdroższa oferta to prawie 1 000 000 złotych. Inwestycja ma poprawić komunikację między częściami miasta po obu stronach torów. Dokumentacja ma być gotowa w ciągu 8 miesięcy od podpisania umowy. Będzie bezpieczniej na drodze w Liberadzu w powiecie mławskim. Zadanie obejmuje rozbudowę trasy na odcinku ponad 3 km. Najważniejszym elementem będzie budowa ronda. Powstaną też nowe skrzyżowania, chodniki i oświetlenie. Drogowcy poszerzą jezdnie i wykonają odwodnienie. Prace obejmą również budowę zjazdów, zatok postojowych oraz przebudowę sieci podziemnych. Pojawi się nowe oznakowanie i kanał technologiczny. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Ma się też zwiększyć płynność ruchu na tym odcinku. Szacunkowa wartość inwestycji to blisko 14 milionów złotych. Ponad 8 milionów złotych pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Resztę pokryje powiat mławski przy wsparciu gminy Szreńsk. Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w Klonowie. Inwestycje odebrano w obecności władz samorządowych. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Andrzej Piątkowski oraz przedstawiciele rady i urzędu. Obecny był także wykonawca prac oraz inspektor nadzoru. W ramach zadania powstało prawie 150 metrów nawierzchni z kostki. Inwestycja ma poprawić komfort mieszkańców i zwiększyć bezpieczeństwo w tej części gminy. Koszt realizacji wyniósł prawie 170 tysięcy złotych. W Mławie ruszył system roweru miejskiego. Jednoślady pojawiły się na ulicach 1 Maja i są już dostępne dla mieszkańców oraz turystów. Do dyspozycji jest 40 rowerów. Sprzęt rozstawiono w 10 punktach miasta. Stacje działają m.in. przy Starym Rynku, na ulicy Kopernika, Dworcowej i Szpitalnej. O takie rozwiązania wnioskowali mieszkańcy, mówi naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miasta Mława Artur Ryfiński.
15: W ten sposób miasto wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom oraz osób odwiedzających Mławę, zapewniając wygodne i ekologiczne rozwiązanie, które ułatwi codzienne przemieszczanie się po mieście.
10: Z systemu można korzystać przez aplikację NextBike. Rejestracja wymaga podania danych i doładowania konta. Wypożyczenie odbywa się przez zeskanowanie kodu QR. Zwrot następuje po odstawieniu roweru na stację i zamknięciu blokady. Korzystanie z systemu ma nie być trudne, zapewnia Artur Ryfiński.
15: Korzystanie z systemu będzie proste i intuicyjne. Rowery będzie można wypożyczać i zwrócić w dowolnej stacji na terenie miasta, a także zarezerwować oraz odblokować za pomocą aplikacji mobilnej lub strony internetowej.
10: Pierwsze 20 minut jazdy jest bezpłatne, kolejne minuty są płatne według cennika. Powiat żuromiński otrzymał pieniądze na profilaktykę zdrowotną. Decyzję o przyznaniu środków podjął Zarząd Województwa Mazowieckiego. Dofinansowanie dotyczy programu badań dla mieszkańców. Zadanie będzie realizowane w ramach programu Mazowsze dla Zdrowia 2026. To program, którym Sejmik Wojewódzki wspiera lokalne samorządy, mówi członkini zarządu Anna Brzezińska.
16: Wspieramy naszych mieszkańców w kontekście profilaktyki, edukacji zdrowotnej. Beneficjenci, czyli gminy i powiaty, otrzymują wsparcie na programy profilaktyczne, które bezpośrednio trafiają do mieszkańców danych gmin i danych powiatów.
10: Program pozwala wyrównać szanse dostępności do usług medycznych, dodaje Anna Brzezińska.
16: Jest to niezwykle ważne, ponieważ bezpośrednie dotarcie z profilaktyką, z edukacją nie tylko dajemy możliwość mieszkańcom dbać o swoje zdrowie, ale przede wszystkim dostarczamy im też dostępności do usług medycznych.
10: W ramach działań mieszkańcy będą mogli skorzystać z badań profilaktycznych. Planowane są również warsztaty i wydarzenia promujące zdrowy styl życia. Szczegółowe informacje przekażą realizatorzy wybrani przez beneficjentów. Całkowita wartość projektu to ponad 120 tysięcy złotych. Wsparcie z budżetu województwa wynosi prawie 95 tysięcy złotych. To jest Tydzień w Regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia. Pożar hali produkcyjnej w Rybnie w powiecie działdowskim. Ogień bardzo szybko objął obiekt, w którym prowadzono produkcję pelletu. Spowodował wielomilionowe straty i postawił w gotowości strażaków z kilku powiatów regionu. W działaniach uczestniczyło 16 zastępów, czyli ponad 60 strażaków. Akcja była wymagająca, ponieważ płonąca hala znajdowała się w pobliżu innych zabudowań przemysłowych. Istniało realne zagrożenie, że ogień przeniesie się na sąsiednie obiekty. Strażakom udało się jednak opanować sytuację i nie dopuścić do dalszego rozwoju pożaru. Ogień całkowicie zniszczył infrastrukturę produkcyjną zakładu. Spłonęły maszyny wykorzystywane do wytwarzania pelletu, a także gotowy surowiec i zapasy materiałów. Ogień pochłonął również około 200 ton trocin przeznaczonych do dalszej produkcji elementów meblowych. Wstępne szacunki wskazują, że straty mogą sięgać nawet 7 milionów złotych. To jeden z poważniejszych pożarów przemysłowych w regionie w ostatnim czasie. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Padlewskiego w Mławie zaprezentowali nowy samochód. To lekki pojazd ratowniczo-kwatermistrzowski dla 9 osób. Auto otrzymało imię Jurek. Druhowie nadali je na cześć zasłużonego prezesa Jerzego Kwietnia. Pojazd kosztował blisko 340 tysięcy złotych. Większość środków przekazało miasto. Samochód będzie wykorzystywany do transportu ratowników oraz młodzieżowej drużyny pożarniczej. Posłuży także do przewozu sprzętu, w tym przyczepy z pojazdem do poszukiwań i namiotu pneumatycznego. Podczas prezentacji strażacy pokazali również pozostałe wozy znajdujące się na wyposażeniu jednostki. Gmina i miasto Żuromin z dofinansowaniem na wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych. Wniosek samorządu znalazł się na liście rekomendowanej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Do gminy trafi prawie 40 tysięcy złotych. To połowa wartości całego zadania. Sprzęt otrzymają jednostki w Będzyminie, Chamsku, Rzężawach, Młodzynie, Poniatowie i Żurominie. Nowe wyposażenie ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców i poprawić gotowość strażaków do akcji. Wsparcie obejmuje zakup specjalistycznego sprzętu dla ochotników, mówi radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak.
17: To, żeby ratować ludzi, żeby ratować mienie, potrzebne są bardzo konkretne środki, bardzo konkretni ludzie, bardzo konkretny sprzęt, który będzie właśnie w takich sytuacjach bardzo trudnych pomagał i chcemy, by nasze ochotnicze straże pożarne były zawsze doposażone i zawsze aktywne i zawsze prężne do działania.
10: Sejmik województwa mazowieckiego stawia na bezpieczeństwo mieszkańców, mówi członek zarządu Anna Brzezińska.
16: Mazowsze jako priorytet postawił sobie za zadanie w tym roku bezpieczeństwo na różne szeroko rozumiane, czy to bezpieczeństwo medyczne, ale także to bezpieczeństwo, którym kierujemy do ochotniczych straży pożarnych, czyli tutaj nasze programy OSP oraz strażnice. To ważne programy, które wspierają w zakupach sprzętu specjalistycznego, odzieży ochronnej, ale także remonty strażnic.
10: Program Mazowsze dla straży pożarnych zakłada także większe inwestycje w regionie. W tym roku do jednostek OSP trafią 82 nowe samochody, a ponad 220 strażnic zostanie zmodernizowanych. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel blisko 21 milionów złotych. Policyjny pies z Lidzbarka zakończył służbę. Owczarek niemiecki Kalif z końcem kwietnia przeszedł na emeryturę. Czworonożny funkcjonariusz służył ponad 10 lat w komisariacie. Patrolował ulice miasta, brał udział w zabezpieczeniu imprez i pomagał w zatrzymywaniu przestępców. Uczestniczył też w festynach i pokazach dla mieszkańców. Kalif był psem patrolowym. Szkolenie przeszedł w 2016 roku w Sułkowicach. Pracował pod opieką aspiranta Arkadiusza Kalisza. Po zakończeniu służby pies trafił do swojego przewodnika. Teraz pozostałe tematy. O wspólnych działaniach rozmawiali przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej i samorządu w Działdowie. Spotkanie odbyło się w Muzeum Pogranicza. Na zaproszenie dyrektora Patryka Kozłowskiego miasto odwiedzili dyrektor gdańskiego oddziału IPN Marek Szymaniak oraz Katarzyna Lisiecka z Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa. W rozmowach uczestniczył również burmistrz Grzegorz Mrowiński. Uczestnicy omówili projekty edukacyjne i działania upamiętniające historię miasta. Wśród planów znalazła się renowacja pomnika ofiar obu obozu koncentracyjnego przy ulicach Grunwaldzkiej i Chopina. Na ten cel samorząd pozyskał 200 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozmowy dotyczyły też odnowy mogił ofiar II wojny światowej na cmentarzu przy kościele świętego Wojciecha. Pojawił się także pomysł upamiętnienia ofiar UB poprzez specjalną tablicę. Młodzieżowa Rada Powiatu w Żuromińsku rozpoczyna nowy projekt. To inicjatywa pod hasłem Młodzi Radni – Wspólne Działania, Wspólne Doświadczenia. Na realizację działań młodzi otrzymali 25 tysięcy złotych. Środki pochodzą z programu Mazowsze dla Młodzieży 2026, który prowadzi Samorząd Województwa Mazowieckiego. Projekt zakłada szkolenia z edukacji obywatelskiej. Uczestnicy będą rozwijać kompetencje społeczne i przywódcze. W planach jest także współpraca z Młodzieżową Radą Powiatu Mławskiego. Młodzi Radni chcą wymieniać doświadczenia i organizować wspólne działania. Pojawi się również wsparcie technologiczne. Rada zyska nowe narzędzie do pracy projektowej. Szkolenie przejdzie także opiekun grupy. Koła gospodyń wiejskich z północnego Mazowsza i Działdowszczyzny mogą ubiegać się o dofinansowanie działalności statutowej. Nabór przejdzie także opiekun grupy. Koła gospodyń wiejskich z północnego Mazowsza i Działdowszczyzny mogą ubiegać się o dofinansowanie działalności statutowej. Nabór już się rozpoczął. Organizacje

0: tym roku zmienił się sposób składania dokumentów. Wnioski przyjmowane są wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór potrwa do 30 września lub do wyczerpania środków. Pierwsi turyści już zwiedzili Działdowo z telefonem w ręku. Miasto uruchomiło aplikację z wirtualnym przewodnikiem. Premiera odbyła się w Muzeum Pogranicza podczas obchodów Dnia Flagi. Dla dzieci przygotowano warsztaty o symbolach narodowych. Zajęcia prowadziła Agnieszka Skrzat. Największym zainteresowaniem cieszyła się jednak nowa aplikacja. Zaprezentował ją kustosz Krzysztof Siemianowski. Chętni do testowania pojawili się od razu. Uczestnicy ruszyli w miasto i sprawdzali, jak działa wirtualny przewodnik. Aplikacja prowadzi po 15 trasach. Obejmuje najważniejsze miejsca, m.in. ratusz, Bramę Mazurską czy dawne Koszary. Lektor opowiada o historii i ciekawostkach. Aby z niej skorzystać, trzeba pobrać program Muzeum Pogranicza i zeskanować kod dostępny w kasie muzeum. Kolejna prezentacja aplikacji odbędzie się 16 maja podczas Nocy Muzeów. Za nami majówka w sierpeckim Skansenie, pełna pokazów rzemiosła, inscenizacji i koncertów. Nie zabrakło dawnych gier, scenek obrzędowych oraz grup rekonstrukcyjnych, które przybliżały życie dawnej mazowieckiej wsi. Odbył się konkurs Najsmaczniejsza potrawa mazowiecka pod hasłem Z wiejskiego podwórka. W czterech kategoriach zaprezentowano 20 propozycji. Komisja konkursowa nie miała łatwego zadania, mówi przewodnicząca jury Danuta Krześniak z działu etnograficznego Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
1: Potrawy były bardzo smaczne i takie właśnie z ogródka, jak chcieliśmy, żeby było z wiejskiego ogródka. Gęś pieczona, nasianie i jury właśnie jednogłośnie oceniło tą potrawę jako najlepszą, taką dosyć wykwintną, ale najsmaczniejszą, pięknie podaną.
0: Pierwsze miejsce w kategorii danie główne zdobyła gęś nasianie, cydrem pojona i jabłkiem karmiona. Autorstwa Koła Gospodyń Wiejskich Aktywny Zakątek z Lubicza Dolnego. Jak przyznaje przedstawicielka koła Joanna Ziętarska, przygotowanie tej potrawy wymaga czasu.
2: Przygotowałyśmy ją prawie tydzień. Najpierw moczyłyśmy w solance, a później w cydrze. Piekłyśmy 12 godzin w 100 stopniach, także trochę się przy niej napracowałyśmy.
3: Skąd ten przepis?
2: Przepis jest z księgi spisanej przez księdza Jędrzeja Kitowicza z 1783 roku. On bardzo lubił w ogóle kuchnię Sasów i to jest przepis, który też upodobał sobie król Jan August III.
0: W pozostałych kategoriach zwyciężyli. W kategorii zupa – chłodnik z botwinki przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Lelicach. W kategorii deser – legumina z jabłkiem i miodem przygotowana przez Marzenę Siedlecką. W kategorii napój – nalewka z mniszka lekarskiego przygotowana przez KGW w Pilichówku. Podczas całego długiego weekendu sierpecki skansen odwiedziło ponad 6 tysięcy osób. Radio 7 było patronem medialnym wydarzenia. Weronika Kryszczak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie, Ewelina Piwońska ze Szkoły Podstawowej w Sławęcinie, Julia Orkwiszewska z Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie. To laureaci powiatowego konkursu ortograficznego. W Żurominie rozstrzygnięto 22. edycję rywalizacji o Złote Pióro Starosty. W finale wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Konkurs odbywał się w trzech etapach. Do półfinału przystąpiło ponad 60 uczestników z całego powiatu. Podczas uroczystości nagrodzono także nauczycieli i podziękowano komisji konkursowej za przygotowanie i sprawdzenie prac. Za nami finał powiatowego konkursu Zaczytana Szkoła. W wydarzeniu wzięło udział 96 recytatorów z 16 szkół. Uczniowie zmierzyli się z twórczością Adama Mickiewicza. Prezentowali m.in. fragmenty Świtę Zianki i Pana Tadeusza. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem starosty sierpeckiego. Wśród szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęły Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu. Na trzecim miejscu plasowała się szkoła w Ligowie. Przyznano także wyróżnienia dla placówek Zborkowa Kościelnego, Sudrak i Szczutowa. W kategorii szkół ponadpodstawowych wygrał zespół szkół samorządowych w Zawidzu Kościelnym. Drugie miejsce zajął zespół szkół nr 2 w Sierpcu, trzecie miejsce liceum ogólnokształcące w Sierpcu oraz zespół szkół nr 1 w Sierpcu. Konkurs przygotowała Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu we współpracy z bibliotekami gminnymi. Można wysyłać zgłoszenia do miejskiego konkursu na najładniejszą posesję w Ciechanowie. Inicjatywa promuje mieszkańców, którzy dbają o estetykę otoczenia i rozwijają zieleń. W konkursie przygotowano 4 kategorie. Mogą wziąć w nim udział właściciele domów, mieszkańcy bloków oraz instytucje, m.in. szkoły i przedszkola. Jury oceni wygląd przestrzeni i kompozycję roślin. Pod uwagę weźmie też rozwiązania ekologiczne. Liczyć się będzie retencja wody, kompostowanie oraz tworzenie miejsc przyjaznych owadom i zwierzętom. Formularze dostępne są w urzędzie i na stronie internetowej.

0: Narodowej Miasta. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne. Zgłoszenia można składać do końca lipca. Trwa rodzinny konkurs z okazji 30-lecia Welskiego Parku Krajobrazowego. To propozycja dla miłośników spacerów i przyrody. Konkurs wymaga systematyczności, mówi edukatorka parku Izabela Redman-Zalewska.
1: Trochę trudniejszy konkurs dla naszych miłośników, dla osób, które z nami wędrują na wycieczkach czy korzystają z naszych ofert edukacyjnych. Polega on na zebraniu 30 gatunków roślin i umieszczeniu go w zielniku. Ale nie są to przypadkowe gatunki, są to gatunki, które my wybieramy i publikujemy mniej więcej co 2 tygodnie na naszym portalu społecznościowym na Facebooku oraz na naszej stronie internetowej.
0: Organizatorzy opublikowali 3 majowe gatunki. To rośliny powszechne i łatwe do znalezienia. Na liście znalazł się mniszek pospolity. To roślina o żółtym kwiatostanie, często spotykana na łąkach i trawnikach. Pojawiła się też jasnota purpurowa. Rośnie na żyznych glebach i jest jedną z pierwszych roślin miododajnych. Trzecim gatunkiem jest fiołek trójbarwny, znany jako bratek polny. Można go znaleźć na suchych łąkach i przy drogach. Wśród wcześniejszych roślin znalazły się m.in. zawilec gajowy, szczawik zajęczy i podbiał pospolity. Te gatunki są wciąż możliwe do znalezienia, mówi Izabela Redman-Zalewska.
1: Mamy już za sobą 3 publikacje gatunków, czyli w sumie już mamy tych gatunków 9. Głównie są to geofity, czyli takie gatunki, które wczesną wiosną możemy zobaczyć kwitnące jeszcze zanim korony drzew wypuszczą liście. Ale jeszcze jest ostatni moment, że jakby ktoś chciał do nas dołączyć, czy tego konkursu, to może się wybrać i odszukać te gatunki i jeszcze może się udaje odnaleźć.
0: Na uczestników czekają nagrody. Szczegóły oraz lista gatunków dostępne są na stronie parku. Konkurs rozpoczął się w marcu i potrwa do sierpnia. W Mławie odbyła się promocja książki Marii Lubereckiej-Cobas Być wiernym. Dziedzictwo Witwickich. Spotkanie zorganizowało Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bondarzewskiej. Wydarzenie przygotowano w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej. Bohater książki to postać ważna dla mławian, mówi autorka Maria Luberacka-Cobas.
2: Józef Witwicki, mając 20 lat, do Mławy przyjechał. Mława stała się dla niego miastem rodzinnym, jak to często podkreślał. No i zginął w czasie wojny niestety w 1944 roku, mając zaledwie 42 lata. Będąc lekarzem mławskim, będąc lekarzem również w Forcie III Pomiechówka, gdzie w ostatnim rzucie zabijania więźniów Niemcy również zabili i jego.
0: W historii człowieka pojawia się też historia Mławy, zaznacza Maria Luberacka-Cobas.
2: To jest piękny bohater, piękny człowiek, bardzo skromny, niezwykle pracowity, oddany pacjentom. Najpierw pracował w latach międzywojennych w szpitalu przy Niborskiej. Niestety został zbombardowany i on po wrześniowym szlaku wrócił do Mławy już w październiku 1939, a gdzieś na przełomie 1941 i 1942 roku powstał szpital jego własny.
0: Publikacja nawiązuje do obchodów 120-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Mławie, którego absolwentem był Józef Witwicki, mówi prezes Towarzystwa Miłośników Twórczości Tekli Bondarzewskiej Ewa Katarzyna Lux.
3: Józef Witwicki również absolwent tej szkoły, ale w tym roku będziemy również obchodzili 120. rocznicę urodzin Jadwigi Witwickiej. Tak się to wszystko pięknie połączyło, 120-lecie szkoły, 120-lecie urodzin Jadwigi Witwickiej i 120-lecie profesora Tadeusza Korzybskiego.
0: Pierwsze egzemplarze trafiły do osób zaangażowanych w powstanie książki, sponsorów oraz młodzieży uczestniczącej w konkursach tematycznych. Spotkaniu towarzyszył występ uczniów szkoły muzycznej. Książkę można otrzymać kontaktując się z Towarzystwem Miłośników Twórczości Tekli Bondarzewskiej w Mławie. Radio 7 wsparło finansowo wydanie książki oraz objęło publikację patronatem medialnym. Jest też nowa publikacja Elżbiety Zakrzewskiej. To zbiór opowiadań Kiedyś było lepiej. Książka zawiera 15 tekstów. Autorka wraca w nich do dawnych lat i opisuje codzienność mieszkańców. Pokazuje świat dzieciństwa i młodości. Przypomina miejsca oraz sytuacje, które dziś istnieją już tylko w pamięci. To kolejna pozycja w dorobku pisarki. Wcześniej ukazały się m.in. Moja Młyńska, Obrazki Działdowskie czy Za drzwiami. Nowa książka została wydana w ramach Działdowskich Zeszytów Literackich, zeszyt 15. Projekt współfinansuje samorząd miasta. Promocja publikacji odbędzie się w środę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie. Początek o godzinie 18. Po Powstał słownik Gwary Jabłonowa. Publikacja dokumentuje język pogranicza Mazowsza, Mazur i ziemi lubawskiej. Autorką jest Teresa Dłużnik-Romańska. Książka opisuje lokalne słownictwo i zachowuje język, który stopniowo zanika. W przygotowaniu publikacji wsparcia udzielił dr Piotr Szatkowski z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Promocja książki i spotkania autorskie odbędą się w Domu Pracy Twórców w Płośnicy. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Spotkanie zaplanowano na piątek 15 maja o godzinie 16. Ptaki. Wystawa zdjęć Sławomira Tarkowskiego w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Potrwa tylko do poniedziałku. Ekspozycja wzbudziła duże zainteresowanie mieszkańców. Na zdjęciach Sławomira Tarkowskiego pojawiła się przyroda uchwycona w naturalnym środowisku. Autor do swojej pasji podchodzi z dużym zaangażowaniem.
4: To jest taka pasja, ten rodzaj uzależnienia, który sprawia, że chyba człowiek staje się lepszy, wrażliwszy, bardziej pokorny, bardziej cierpliwy, czyli uczy takich cech, które czasami trudno jakby utrzymać w takim rygorze postępowania takiego ludzkiego. To jest niezwykle piękna i fascynująca przygoda w moim życiu.
0: Organizatorka wydarzenia Aneta Kaczyńska mówi, że fotografie pokazują duży talent autora.
5: To nie chodzi tylko o talent, o technikę wykonania tego zdjęcia, ale o tą świadomość, o to wszystko, co Sławek ma do powiedzenia o każdym ptaszku. To jest niesamowite. To zarażanie młodych ludzi, wszystkie osoby do rozwijania swoich pasji, do tej wrażliwości, nawet na to, co już nam umyka, gdzieś ucieka. Bo tak jak Sławek pewnie będzie wspominał, wiele gatunków tutaj jest takich, które może widzimy ostatni raz.
0: Twórca pochodzi z Mieszczka pod Sierpcem. To jego pierwsza wystawa. Inspiracją była pasja córki Marty. W przygotowanie wydarzenia włączyło się Centrum Kultury i Sztuki. Ekspozycja będzie dostępna tylko do poniedziałku. To był Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Jeśli są tematy, którymi Państwa zdaniem powinni zająć się nasi dziennikarze, prosimy o kontakt. redakcja@radio7.pl. Jarosław Wydra, miłego dnia, do usłyszenia.
6: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.

0: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
1: Na co dzień.
0: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
2: Zapraszamy do gminy Działdowo na otwarcie pierwszego kompleksu sportowego Orlik edycja 2024. Turniej piłki nożnej, konkursy, animacje dla dzieci i stoiska kół gospodyń wiejskich. 10 maja, start wydarzenia o 10:00 przy zespole szkolno-przedszkolnym w Burkacie. Zaprasza wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
4: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
6: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
7: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
8: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 7:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Trwa podpisywanie umów w ramach programów wsparcia. Posłuchamy śpiewu ptaków w Dolinie Środkowej Wisły. A na koniec zachęcimy do skorzystania z funduszowego maja. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: To jest pracowity czas dla samorządowców. W regionie trwa podpisywanie umów na realizację inwestycji w ramach programów wsparcia. Lokalne wspólnoty dostały już dotacje m.in. na realizację projektów w sołectwach i na budowę miejsc służących integracji mieszkańców. Mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Taki program aktywizacji sołectw, czyli Mazowsze dla sołectw, to są małe granty 15-tysięczne, ale sołectwa mogą składać się na przykład w kilka dla realizacji jakichś projektów. Wymiana oświetlenia energooszczędna albo budowa jakichś obiektów sportowych, czy placu zabaw, czy miejsc integracji. Drugi rodzaj projektów to są centra integracji społecznej.
2: Beneficjenci podkreślają, że bez dotacji z samorządu województwa nie udałoby się zrealizować wielu inwestycji.
4: Adam Bolek, burmistrz miasta i gminy Białobrzeg. Pieniądze idą na wiaty przystankowe dla naszych kilku miejscowości.
5: Piotr Kosiarek, wójt gminy Gowarowo. Kwota pozyskanych środków to jest 275 tysięcy. Największa jakby część tej kwoty, czyli ponad 220 tysięcy, przeznaczona jest na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Gierwaty.
2: W tym roku samorząd województwa mazowieckiego realizuje ponad 20 programów wsparcia.
1: Unia pomaga.
2: Prawie 2 miliony złotych z funduszy europejskich dla Mazowsza na ochronę zagrożonych gatunków ptaków w Dolinie Środkowej Wisły. Między innymi na terenach powiatów kozienickiego i garwolińskiego oraz w Warszawie. Unijne wsparcie pozwoli m.in. na zakup łodzi i specjalistycznego sprzętu. Prace badawcze będzie prowadzić Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
6: Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego. To ważne też przedsięwzięcie, to jest edukacja, nauka, rozwój. Tutaj będą ratowane gatunki zagrożone ptactwa. Ten ekosystem, dbamy o niego wszyscy, ale oczywiście musimy dbać o te gatunki zwierząt, które no niestety przez drapieżników są, no niestety, ale zjadane. Bardzo fajny pomysł.
7: Profesor Jacek Tomczyk, dyrektor Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW. Projekt jest z jednej strony naukowy, ale z drugiej strony jest aplikacyjny, dlatego też od początku powiedziałem aktywna ochrona gatunkowa, czyli chodzi o to, żeby cały rejon i w ogóle Polska mogła korzystać po prostu z dobrostanu przyrody. W związku z tym ten projekt nie ma tylko waloru naukowego, ale również taki aplikacyjny, wdrożeniowy. Najzwyczajniej chodzi o to, aby chronić florę i faunę Polski.
2: Pieniądze będą przeznaczone m.in. na zakup kontenera do przechowywania ciężkiego i wielkogabarytowego sprzętu, który jest codziennie wykorzystywany do pracy na rzece.
1: Warto wiedzieć.
2: Młodzieżowe rady z Warszawy z dofinansowaniem. 14 warszawskich dzielnic otrzyma łącznie ponad 280 tysięcy złotych na działalność młodzieżowych rad. To ważne wsparcie dla uczniów, którzy chcą działać w samorządzie, mówi marszałek Adam Struzik.
3: No i cóż, życzymy młodemu pokoleniu, żeby chciał im się chcieć, żeby oni funkcjonowali w tej przestrzeni publicznej i przez to nabierali wiedzy, pewnej ogłady samorządowej, umiejętności przekonywania do swoich racji. No jednym słowem, życia, aktywnego życia społecznego.
2: Młodzi beneficjenci przyznają, że dodatkowe środki pozwolą na realizację wielu ważnych projektów.
8: Aleksandra Kurban-Galijew, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola. Nasz projekt zakłada forum edukacyjne, na którym będziemy skupiać się na zgłaszane problemy młodzieży w systemie edukacji i chcemy w ten sposób stworzyć taki dialog między władzami decyzyjnymi, a właśnie młodzieżą.
9: Bartosz Sasinowski, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola. Organizujemy przede wszystkim bardzo dużo wydarzeń, skupiamy się na wydarzeniach sportowych skierowanych do młodzieży. Działamy również z innymi młodzieżowymi radami.
2: O środki z programu Mazowsze dla Młodzieży mogły ubiegać się gminy, powiaty i dzielnice Warszawy. W tym roku Sejmik Mazowsza wesprze łącznie 130 projektów na kwotę blisko 3 milionów złotych.
1: Mazowsze inwestuje.
2: Samorząd Mazowsza przekaże powiatowi sokołowskiemu ponad 7 milionów złotych na scalenie gruntów w gminie Sterdeń. To ważna inwestycja, która ułatwi pracę rolnikom, pozwoli zmniejszyć rozdrobnienie działek i skróci czas dojazdu do pól. Mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
10: Kolejne środki trafiają do powiatu sokołowskiego. Bardzo ważne, bo środki dotyczące scaleń. Pamiętajmy o tym, że to są środki, które są w 100% finansowane ze środków unijnych. Ponad 7 200 000 zł.
2: Scalanie gruntów to przede wszystkim pomoc rolnikom, dodaje starosta sokołowski Adam Góral.
11: Poprawią się warunki do gospodarowania. Działki będą większe, działki będą łatwiejsze w uprawie i lepsze w gospodarowaniu.
2: Dotacja dla powiatu sokołowskiego została udzielona w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
1: Co w naszym regionie?
2: Trwa Funduszowy Maj. To wydarzenie organizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, promujące projekty zrealizowane przy wsparciu funduszy unijnych, które od lat rozwijają Mazowsze. Uczestnicy będą mogli bezpłatnie skorzystać z licznych atrakcji takich instytucji jak Centra Nauki czy Filharmonie. Do akcji przyłączają się również Koleje Mazowieckie, mówi rzeczniczka spółki Donata Nowakowska.
12: Organizujemy zwiedzanie największej sekcji napraw i eksploatacji taboru, która znajduje się na warszawskim Grochowie. Tam na uczestników będą czekały liczne atrakcje, w tym między innymi szkolenie na nowoczesnym symulatorze jazdy pojazdu kolejowego ER-160.
2: Zwiedzanie odbędzie się 22 maja. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia oraz zapisów dostępne są na stronie mazowieckie.com.pl.
1: Co słychać na Mazowszu? Na Mazowszu. Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
13: Reklama. Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
14: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
15: Na co dzień.
16: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
15: Na co dzień.
16: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
17: Yosera. We care, you grow.
18: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
19: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
18: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
19: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
18: Dairy co?
19: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
20: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
21: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
22: Wipasz SA w Mławie zatrudni kierowców kategorii C+E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesny flotę. Złóż CV. Wipasz SA, ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
23: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
2: Tynki i posadzki Fremming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
0: Reklama.
1: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Miliardy na obronność. Umowa w sprawie programu SAFE podpisana. Jest śledztwo w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Weekend z tańszym paliwem. W przyszłym tygodniu ceny powinny dalej spadać. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Umowa w sprawie unijnego programu obronnego SAFE podpisana. Do naszego kraju popłyną ponad 43 miliardy euro. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z sygnatariuszy umowy, zdradził, że rząd ma już projekty na zagospodarowanie całej tej kwoty. Dodał, że jako pierwsza zostanie zrealizowana umowa na system antydronowy SAN.
3: To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór z Tarnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
2: Pierwszą transzę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska ma dostać jeszcze w tym miesiącu. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany, ale jego dogaszanie według strażników może potrwać kilka dni. Śledztwo w sprawie pożaru wszczęła prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Prowadzone jest w kierunku jego nieumyślnego spowodowania. Zdaniem śledczych żywioł zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze. Od dziś do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6,35 zł, a oleju napędowego 7,03 zł. To mniej niż wczoraj, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
4: Benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 zł za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,90-6,95 zł za litr.
2: Prognozuje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma także Autogaz. Jeszcze krótko piłka. Reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją. Ukraina w półfinale, a Polska w finale. 3 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym biało-czerwoni zagrają z Nigerią.

0: Reklama.
1: Mazowieckie Centrum Terapii Tomatis oraz Fundacja Podaruj Dziecku Przyszłość informują o możliwości wykonania bezpłatnych testów uwagi słuchowej i konsultacji w maju. Badanie jest przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia, szczególnie przy trudnościach z mową, koncentracją lub emocjami. Konsultacje odbywają się w sierpcu, Warszawie i Płocku. Informacje i zapisy 667 443 277 667 443 277.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
4: Na co dzień.
5: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
4: Na co dzień.
5: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
6: Yosera. We care, you grow.
7: Patrz, jakie zadowolone i mleko leje się strumieniami.
8: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
7: Ale przecież jedzą tyle samo co moje.
8: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
7: Dairy co?
8: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
9: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
10: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
11: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
0: Reklama.
12: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, super tuniawista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
4: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie Przyzamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
0: Reklama.

0: wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
1: Na co dzień
2: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
1: Na co dzień.
2: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.co

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Donald Trump nie wyklucza przeniesienia wojsk z Niemiec do Polski. Zaczęło się trzydniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Po 4 latach Wisła Kraków wraca do piłkarskiej ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump nie wyklucza częściowego przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Mówi, że to możliwe. Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5 tysięcy żołnierzy. Trump ogłosił też, że do poniedziałku obowiązuje trzydniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Ma objąć zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Potwierdził to Kreml, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał dekret, zgodnie z którym Kijów zezwala Moskwie na przeprowadzenie parady wojskowej na Placu Czerwonym z okazji rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. We wtorek Kolegium Koalicji Obywatelskiej zajmie się sprawą senatora Tomasza Lenca w związku z zabiegiem jego syna w szpitalu w Aleksandrowie. Kontrola NFZ-u wykazała, że zabieg u syna senatora wykonano poza procedurami, a obecni przy tym lekarze bezprawnie opuścili w tym celu swoje dyżury na innych oddziałach. Potwierdziła to też wewnętrzna kontrola szpitala, a jego dyrektor dodał, że ujawniono dokument, który był dorabiany. Dotyczy to książki wpisów lekarskich oddziału szpitala, gdzie na doklejonej stronie ręcznie odnotowano taki zabieg. NFZ nałożył na szpital kary 134 tysiące złotych. Sprawę bada też prokuratura. Wisła Kraków wywalczyła awans do piłkarskiej ekstraklasy. Zawodnicy Białej Gwiazdy przypieczętowali go na 2 kolejki przed końcem sezonu. Wczoraj Wisła wygrała z Chrobrym Głogów 2-0 i po końcowym gwizdku nastąpił wybuch radości na stadionie. Wisła wraca do elity po 4 latach przerwy. Do elity nie dostali się za to nasi hokeiści. Polska przegrała z Litwą po dogrywce 1-2. To był ostatni mecz Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Awans do grona najlepszych zespołów świata wywalczyły Kazachstan i Ukraina.

0: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
1: Na co dzień.
0: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
2: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
3: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
7: Reklama.
8: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 9 dzień maja. W 1904 roku dotychczasowy biskup diecezji płockiej Jerzy Józef Szembek przejął rządy w archidiecezji mochylewskiej. W 1972 roku w miejscu straceń na Przasnyskim Rynku odsłonięto granitowy pomnik z tablicą upamiętniającą 5 powieszonych członków Sztabu Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. W 1986 roku papież Jan Paweł II ustanowił Andrzeja Śliwińskiego biskupem pomocniczym diecezji chełmińskiej. W 1991 roku Ignacy Plakwicz został burmistrzem gminy i miasta Żuromin. W 2002 roku zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym ochotnicze straże pożarne w gminie Płośnica w powiecie działdowskim, w Grudkach, która powstała w 1927 roku i Rutkowicach, która powstała w 1946 roku. W 2013 roku starosta przasnyski Zenon Szczepankowski został odznaczony złotą odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej.
3: Bardzo dziękuję, życzę wszystkiego co najlepsze Państwu i najbliższym.
2: Urodzili się w 1898 roku Jan Szajter, major dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego, żołnierz 3. Pułku Pancernego w Modlinie. W 1906 roku ksiądz Jan Tymiński, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie, KL Sachsenhausen i KL Dachau, gdzie doczekał wyzwolenia, po wojnie zamieszkał w Stanach Zjednoczonych. W 1910 roku Paweł Maślona, żołnierz Wojska Polskiego, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, wzięty do niewoli i osadzony w punkcie zbiorczym dla jeńców w Iłowie-Osadzie w powiecie działdowskim i Mławie. Przeżył okupację niemiecką. W 1922 roku ksiądz Eugeniusz Grzelka w czasie okupacji niemieckiej przebywał na przymusowych robotach u rolników niemieckich. Zmarł w 1968 roku w Działdowie. W 1922 roku w Krzywonosi w gminie Szydłowo w powiecie mławskim Stanisława Królikowska, osadzona w obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie, skąd została skierowana do prac przymusowych na poligonie w Nosarzewie w gminie Szydłowo w powiecie mławskim, przeżyła okupację niemiecką. W 1925 roku w Ciechanowie Jerzy Kalinowski, osadzony w forcie III w Pomiechówku w powiecie nowodworskim, jako zakładnik za morderstwo na Niemcu, następnie przewieziony do obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie i do KL Sztutow. Dalsze losy nieznane. W 1952 roku w Płońsku Jacek Dobaczewski, fizyk, specjalista w dziedzinie fizyki jądrowej.
4: So, thank you very much, Nico, and organizers for having me here today.
2: Zmarli w 1655 roku Karol Ferdynand Waza, królewicz polski, biskup wrocławski i płocki, książę nyski, opolsko-raciborski i pułtuski, opat czerwiński. W 1837 roku Antonina Machczyńska, urodzona w Płocku, nauczycielka i działaczka oświatowa, publicystka. W 1918 roku na terenie Francji Wilhelm Marszlewski, mieszkaniec Purgałek w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim, walczył po stronie Niemiec podczas I wojny światowej. W 1926 roku w Gołodczyźnie w gminie Sońsk w powiecie ciechanowskim Aleksandra Bąkowska, tłumaczka tekstów o tematyce społecznej, założycielka pionierskiej szkoły rolniczej dla dziewcząt, pozytywistka, działaczka społeczna, członkini ruchu emancypacyjnego kobiet. W 1956 roku w Działdowie Zofia Weselik, prezes koła Polskiego Białego Krzyża w Działdowie. W 1987 roku w Brodnicy Wanda Truszczyńska, nauczycielka. W 1989 roku w Kuczborku-Osadzie w powiecie żuromińskim ksiądz Tadeusz Trzciński, wieloletni proboszcz miejscowej parafii, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie. Przez wiele lat po wojnie angażował się w pracę nad poszukiwaniami i ekshumacją zwłok byłych więźniów KL Soldau. W 2018 roku w Brodnicy Marian Bizan, historyk literatury, edytor i wydawca.
5: Radio 7.

0: Reklama.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Patrz, jakie zadowolone i mleko leje się strumieniami.
6: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
5: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
6: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
5: Dairy co?
6: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
7: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
8: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
9: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
10: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
0: Reklama.

0: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
1: Na co dzień.
0: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
2: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
3: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC.
2: A w Ciechanowie.
3: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie

0: Puma. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon aż 300 zł za każde wydane 2000. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
1: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
2: Reklama.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Peter Modzior właśnie zostaje premierem Węgier, zastąpi Orbana. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. Miewa kłopoty pod koniec seta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Około 300 strażaków dogasza Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. Pożar wybuchł we wtorek, objął 300 hektarów lasu. Strażacy metr po metrze sprawdzają pogorzelisko. Tam, gdzie pojawiają się zarzewia ognia, zrywają ściółki.

0: i przelewają wodą. W strefie pod ściółką, na przykład korzenie drzew, mają jeszcze wyższą temperaturę i trzeba to dogasić. Litwa zostanie dziś drugim państwem, który podpisze umowę na zaciągnięcie unijnej pożyczki SAFE. Wilno może liczyć na ponad 6 miliardów euro w ramach programu. Wczoraj w Warszawie umowę jako pierwsza podpisała Polska. Polska otrzyma w ramach SAFE prawie 190 miliardów złotych. Na Węgrzech dziś zmiana rządu. Po 16 latach odchodzi Viktor Orban, a władzę przejmuje właśnie Peter Modzior i jego partia TISA. Nowy premier obiecuje m.in. walkę z korupcją.
1: Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować, że będzie to początek nowej ery, bo Węgrzy nie głosowali za zwykłą zmianą rządu, a za całkowitą zmianą reżimu.
0: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę zagraniczną uda się do Polski. Chce, jak mówi, odbudować tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Z trudem, ale wygrała. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie. Polska tenisistka wygrała z Amerykanką Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Więcej o tym spotkaniu Błażej Kulesza.
2: Na Foro Italico w Rzymie słychać było jazda, Iga, jazda albo let's go, Iga, let's go. Polka grała świetnie, ale tylko w pierwszym secie, gdy oddała rywalce jedynie gema. Nasza najlepsza tenisistka mecz mogła spokojnie zamknąć w dwóch partiach, uważa Adam Romer z magazynu Tenis Klub.
3: To, co najbardziej niepokojące po tym meczu, że Iga w secie drugim prowadziła 5-4 i serwowała, potem prowadziła 6-5 i serwowała i nie udało jej się tego seta domknąć.
2: Świątek turniej w Rzymie wygrywała trzykrotnie. Rok temu odpadła już w trzeciej rundzie.
0: A w tym roku w trzeciej rundzie zagra z Włoszką Elisabetą Cocciaretto.

0: Reklama.
1: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
2: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon. Aż 300 zł za każde wydane 2000. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
5: Zapraszamy do gminy Działdowo na otwarcie pierwszego kompleksu sportowego Orlik edycja 2024. Turniej piłki nożnej, konkursy, animacje dla dzieci i stoiska kół gospodyń wiejskich. 10 maja, start wydarzenia o 10:00 przy zespole szkolno-przedszkolnym w Burkacie. Zaprasza wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński.
6: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
7: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Tadek Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
3: Na co dzień.
4: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
3: Na co dzień.
4: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
7: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
6: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
7: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
6: Dairy co?
7: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy szwacz, efekt więcej mleka.
8: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
9: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
10: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Na co dzień.
4: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
3: Na co dzień.
4: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
5: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Jest godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rosja boi się ukraińskich ataków na dzisiejszą Paradę Zwycięstwa. Wyjątkowo nowoczesna porodówka zostanie otwarta zaraz w Radomiu. Na Teneryfę płynie statek z wirusem na pokładzie. Pasażerów trzeba będzie ewakuować i poddać kwarantannie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja świętuje dziś Dzień Zwycięstwa, czyli zakończenie II wojny światowej w Europie. Po raz pierwszy od 18 lat parada na Placu Czerwonym odbędzie się bez czołgów i pojazdów wojskowych. Według ekspertów Kreml boi się ukraińskich ataków na Moskwę. Ogłoszono co prawda zawieszenie broni. I choć to Rosja łamała wszelkie dotychczasowe rozejmy, teraz odgraża się, że uderzy w Kijów, jeśli Ukraina zaatakuje Moskwę.
3: Stanowczo wzywamy władze Ukrainy do potraktowania naszego ostrzeżenia z pełną odpowiedzialnością. Chcemy, aby ukraiński rząd zapewnił obywatelom Kijowa terminową ewakuację.
2: Mówi rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zgadza się na Paradę Zwycięstwa w Moskwie, ale odradził zagranicznym przywódcom podróż do Rosji. Spośród unijnych liderów do Moskwy wybrał się premier Słowacji Robert Fico. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P, dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9%. To potwierdzenie odporności naszej gospodarki, napisał na portalu X minister finansów Andrzej Domański. Jedną z najnowocześniejszych w Europie porodówek będzie mieć Radom, mazowiecki szpital specjalistyczny na radomskim Józefowie. W poniedziałek zostanie tam otwarty nowoczesny trakt porodowy, czyli komfortowe, przyjazne sale i nowoczesny sprzęt, mówi prezes lecznicy Bożenna Pacholczak.
4: Jest to trakt porodowy z salami przedoperacyjnym, pooperacyjnymi, resuscytacji, cesarskich cięć, sanitariaty, wanny, wygodne łóżka, pokój porodów rodzinnych. No, jestem sama pod wrażeniem.
2: Remont kosztował 25 milionów złotych. Pieniądze przekazał samorząd województwa mazowieckiego. Pasażerowie statku wycieczkowego z Argentyny na Teneryfę muszą być ewakuowani. Wykryto na nim tak zwanego hantawirusa.

Airbusa. 3 osoby zmarły. 140 osób po zakończeniu podróży zostanie skierowanych do, jak to opisano, całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru. Statek MV Hondius dopłynie na Teneryfę jutro rano. Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia zapewnia, że ryzyko rozprzestrzenienia się hantawirusa jest absolutnie niewielkie.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
7: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
6: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
7: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
6: Dairy co?
7: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
8: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
9: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
1: Na co dzień.
0: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
5: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie, Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, supertunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 408. Prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487.

0: handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polska podpisała umowę o pożyczce Safe. Dziś zrobi to Litwa. Ósmoklasiści szykują się do egzaminów. Pierwszy w poniedziałek. Lech zremisował z Arką. To dobra wiadomość dla górnika, który wieczorem będzie gonić lidera ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wczoraj Warszawa, dziś Wilno. Litwa jest drugim państwem, które podpisze umowę na unijną pożyczkę w ramach programu SAFE. Litwini mogą liczyć na ponad 6 miliardów euro. Taką kwotę Polska jeszcze w tym miesiącu ma dostać jako zaliczkę. Cezary Jaszczyk.
3: W sumie do 2030 roku do Polski ma popłynąć prawie 190 miliardów złotych. Pieniądze trafią na kluczowe programy modernizacyjne armii, rozwój polskiej zbrojeniówki i wspólne zakupy także za granicą. Rząd podpisał umowę mimo prezydenckiego weta, które, jak wytyka premier Donald Tusk, sprawiło, że część służb, jak policja czy straż pożarna, przynajmniej na razie, nie może liczyć na dodatkowe pieniądze. Rząd, odpowiadając na zarzuty opozycji, która nazywa SAFE niemiecką lichwą, przekonuje, że to obecnie najtańsza dostępna na rynku pożyczka. Ostateczne koszty będą znane po zaciągnięciu konkretnych transz. W naszym przypadku to październik.
2: 12. myśliwiec F-35 przeznaczony dla Polski zakończył już testy.

0: Informował o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Piloci już się szkolą, a Polska zamówiła 32 maszyny. W tym roku mamy dostać 13. W poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jego formuła jest bardzo zbliżona do formuły matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
1: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
0: Egzamin potrwa 3 dni. Uniwersytet w Białymstoku żegna się z siedzibą w dawnym domu partii w centrum miasta. Przez lata mieściły się tam wydziały humanistyczne. Z tej okazji rozpoczyna się cykl wydarzeń pod hasłem Pożegnanie Domu Partii. Pierwszym jest dzisiejsze oprowadzanie po zabytkowym budynku. W lipcu studenci przeniosą się do nowego budynku na kampusie uniwersyteckim. Piłkarze Lecha Poznań potknęli się w wyścigu o obronę Mistrzostwa Polski. Wczoraj tylko zremisowali z walczącą o utrzymanie w lidze Arką Gdynia 1-1. Dzisiaj 3 mecze. Kolejno Lechia Widzew, Jagiellonia Pogoń i Górnik Zagłębie.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Na co dzień.
4: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
3: Na co dzień.
4: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
5: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
7: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Patrz, jakie zadowolone i mleko leje się strumieniami.
5: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
4: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
5: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zim od Yosera.
4: Dairy co?
5: Dairy Zim. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
6: Dairy Zim. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
7: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
8: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
0: Reklama.
9: Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
3: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509-461-715. 509-461-715.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.

0: Jest godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kilka dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Roztoczu. Andrzej Poczobut dochodzi do zdrowia po białoruskim więzieniu, udzielił wywiadu. Włosi zdiagnozowali uzależnienie od sztucznej inteligencji. Młoda kobieta trafiła na terapię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu w Puszczy Solskiej. Z pewną pomocą przychodzi deszcz, ale gdzieniegdzie wciąż pojawiają się groźne zarzewia ognia. Dlatego, jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, cały czas trwa akcja gaśnicza.
3: Warunki atmosferyczne nam sprzyjają. Nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
2: Według służb dotąd spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Jeszcze w maju premier Węgier Peter Modzior przyjedzie do Polski, potwierdził wiceszef dyplomacji Ignacy Niemczycki. A tymczasem na Węgrzech trwa inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego. Deputowani złożyli swoje przysięgi. O 14:30 Węgry będą mieć nowego premiera. 5 lat to taki okres, po którym następują w człowieku zmiany, mówi Andrzej Poczobut o swoim pobycie w białoruskim więzieniu. Udzielił pierwszego wywiadu radiowego po uwolnieniu.
4: Jest taka teoria, że do 5 lat to jeszcze łatwo się z tego wychodzi, a po 5 latach i tak dalej trudniej. Ludzie, którzy mieli wyrok tam już 20 lat czy więcej, to mają takiego stresa, że czasem pogotowie zabiera ich przy wyjściu z więzienia. Do szpitala trafiają. Takie parcie do wolności, a z drugiej strony strach. Ja oczywiście takiego strachu nie miałem, ale siedząc w więzieniu ja nie miałem żadnych snów na temat więzienia. Tam 1 czy 2 razy mi się więzienie śniło. No a tu mam cały czas więzienie.
2: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej został niedawno uwolniony przez reżim w Mińsku w ramach wymiany więźniów. Obecnie dochodzi do zdrowia w warszawskim szpitalu. U 20-letniej kobiety stwierdzono uzależnienie od sztucznej inteligencji. Trafiła pod opiekę oddziału państwowej włoskiej służby zdrowia w Wenecji. Przejdzie terapię w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień, podał lokalny dziennik. Sport. New York Knicks pewnie zmierzają do finału konferencji wschodniej NBA. Nowojorczycy wygrali z Filadelfią 108-94 i potrzebują już tylko jednego zwycięstwa. Jeden punkt dla Nowego Jorku zdobył w ostatnim meczu jedyny Polak w NBA, Jeremy Sochan.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
3: Zapraszamy do gminy Działdowo na otwarcie pierwszego kompleksu sportowego Orlik edycja 2024. Turniej piłki nożnej, konkursy, animacje dla dzieci i stoiska kół gospodyń wiejskich. 10 maja, start wydarzenia o 10:00 przy zespole szkolno-przedszkolnym w Burkacie. Zaprasza wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński.
4: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
6: Firma Kuźnia z oddziałami w Żuromini oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
7: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
0: Reklama.
8: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Mazowieckie Centrum Terapii Tomatis oraz Fundacja Podaruj Dziecku Przyszłość informują o możliwości wykonania bezpłatnych testów uwagi słuchowej i konsultacji w maju. Badanie jest przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia, szczególnie przy trudnościach z mową, koncentracją lub emocjami. Konsultacje odbywają się w sierpcu, Warszawie i Płocku. Informacje i zapisy 667 443 277 667 443 277.
2: Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C plus E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
3: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
4: Josera, we care, you grow.
5: Patrz, jakie zadowolone i mleko leje się strumieniami.
6: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
5: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
6: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Josera.
5: Dairy co?
6: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
7: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Josera. We care, you grow.
8: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
9: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
10: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy. Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
4: Tu Radio 7.

0: Jest godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Koło Bartoszyc znaleziono dron wojskowy, prawdopodobnie obserwacyjny. 60 lat temu na ekrany wszedł serial Cztery pancerni i pies. Widzew Łódź miał walczyć o Mistrzostwo Polski, a jeśli za chwilę przegra z Lechią, może wylecieć z ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dron znaleziony w Warmińsko-Mazurskiem nie stanowi zagrożenia. To wstępne wyniki oględzin. O znalezieniu bezzałogowca powiadomiono policję dziś rano, mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii wojskowej.
3: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadający cech bojowych.
2: Drona znaleziono w pobliżu miejscowości Osieka koło Bartoszyc. Zamiast czołgów, rakiet i sprzętu wojskowego, żony i matki zmarłych na froncie żołnierzy. Na Placu Czerwonym w Moskwie odbyła się coroczna parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Trwa trzydniowe zawieszenie broni. Ukraina obiecała, że nie będzie atakować parady. Obchody Dnia Zwycięstwa odbyły się praktycznie bez zagranicznych przywódców. Jedynym reprezentantem Unii Europejskiej był prorosyjski premier Słowacji Robert Fico. Dziś mija 60 lat od telewizyjnej premiery Czterech pancernych i psa. W 1966 roku z głośników popłynęła piosenka Edmunda Fettinga Deszcze niespokojne potargały sad. W ciągu 4 lat nakręcono 3 serie, łącznie 21 odcinków. Zyskał wielką popularność, choć fabuła zakłamywała historię i była proradziecką propagandą. A kiedy Rosja pręży muskuły, świętuje zwycięstwo nad faszyzmem, Unia Europejska świętuje Dzień Europy. Można zwiedzić Centrum Multimedialne Europa Experience w Warszawie. Organizatorzy zapowiadają, że warto.
4: Zapraszam do odkrywania całego centrum, które jest multimedialne i mówi i pokazuje, czym jest Unia Europejska. Sala, czyli kino 360 stopni, jest jakby skonstruowane na modłę trochę mini sali plenarnej, więc tak, jakby zapraszam, żebyście wchodzili i poczuli się, że ta Europa jest blisko nas. Ona nie jest daleko w tej Brukseli, w Strasburgu.
2: Mówi Aleksandra Klimczyk z Biura Parlamentu Europejskiego. W Polsce. Dzień Europy w Centrum Europa Experience przy Jasnej w Warszawie potrwa do 18. Ten mecz może zdecydować o być albo nie być w Ekstraklasie. W Łodzi spotkają się dwie drużyny mocno zagrożone spadkiem. Widzew podejmuje Lechię. Porażka Widzewa prawdopodobnie przesądzi o spadku z Ekstraklasy.
5: Wierzę w swój pomysł, wierzę w drużynę, że ona nie jest przestraszona. Podejdziemy do tego ambicją i zaangażowaniem ponad wszystko i wszyscy razem. Tak jak ktoś nas już pogrzebał i już nas skreślił, ja uważam, że to jest zdecydowanie za wcześnie.
2: Mówi trener Widzewa Aleksander Włukowicz. Początek 14:45.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 660 602-206-804 662-206-804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
4: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Gospodarstwo ogrodnicze w Rońsce zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe. Prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, super tunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo ogrodnicze w Rońsce. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon. Aż 300 zł za każde wydane 2000. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
7: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
6: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
7: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
6: Dairy co?
7: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz. Efekt? Więcej mleka.
8: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
9: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
10: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
11: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór. Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
4: Radio 7.

0: Wczoraj była biologia i filozofia. Zaginiony 14-latek z Holandii odnaleziony w Białymstoku czeka na rodziców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja zapowiedziała, że nie przedłuży rozejmu z Ukrainą ponad obecne 3 dni. Doradca Putina Jurij Uszakow oświadczył, że nie ma też ustaleń na temat ewentualnych dalszych rozmów pokojowych. Zawieszenie broni ma potrwać do poniedziałku. Rosyjski pawilon został dopuszczony do udziału w międzynarodowej wystawie sztuki Biennale w Wenecji i to mimo protestów włoskiego rządu i 22 państw członkowskich Unii Europejskiej. Udział Rosji w Biennale komentuje ukraińska minister kultury Tetiana Berezhna.
1: My w Ukrainie walczymy przeciwko obecności Rosji na kilka sposobów. Pracujemy nad nałożeniem sankcji na osoby związane z rosyjskim pawilonem. Tym bardziej, że wielu z nich ma powiązania z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym oraz z rosyjską propagandą. Obecność tych osób tutaj, na Biennale, jest jak zaproszenie seryjnego mordercy na kolację z przyjaciółmi.
0: Ze względu na unijne sankcje, pawilon rosyjski ma być dziś zamknięty do końca wystawy. Wczoraj była rozszerzona biologia i filozofia, dziś wreszcie przerwa. Trwają matury. Rozmawialiśmy ze zdającymi z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.
2: Jestem dobrze nastawiony.
3: Szczerze mówiąc, nie przygotowywałam się jakoś super, ale no zobaczymy.
2: Łatwiejsze niż próbne, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsze niż w zeszłym roku.
0: Matury wrócą po weekendzie. W poniedziałek o 9 egzamin z rozszerzonej matematyki. Tymczasem 14-latek z Holandii, poszukiwany od miesiąca przez policję w całej Europie, odnaleziony w Białymstoku. Znaleziono go śpiącego pod kocem na przystanku. Prawie rok temu bez słowa wyszedł z domu, wsiadł na rower i zniknął. Wczoraj znalazła go białostocka policja, która dostała zgłoszenie od przechodniów. Nastolatek był wyziębiony, ale nie wymagał opieki lekarzy. Jadą po niego rodzice. Policja więcej szczegółów nie zdradza. Nie wiadomo, dlaczego chłopak uciekł z domu i dlaczego trafił akurat do Białegostoku. W Oslo pobiegła największa sztafeta świata. Wzięło w niej udział 80 tysięcy osób podzielonych na 15-osobowe drużyny. Holmenkollstafetten to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w Norwegii. Ma długą tradycję sięgającą lat 20. ubiegłego wieku.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
6: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
6: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Reklama.
1: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
2: Yosera. We care, you grow.
3: Patrz, jakie zadowolone i mleko leje się strumieniami.
4: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
3: Ale przecież jedzą tyle samo co moje.
4: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
3: Dairy co?
4: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
2: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
7: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
0: Reklama.
8: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wycieczkowiec, na którym wykryto zakażenia wirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Linie lotnicze nie mogą podnosić ceny biletu po zawarciu transakcji. Polacy cenią sobie wolne weekendy jak mało kto w Europie, tak mówi statystyka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Statek Hondius, na którego pokładzie wykryto zakażenia groźnym hantawirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Pasażerowie zostaną samolotami odesłani do swoich krajów. Chodzi o blisko 150 osób. W wyniku zakażeń zmarło troje pasażerów. Małżeństwo z Holandii oraz obywatelka Niemiec. Mówi hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
3: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
2: Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa jest absolutnie niewielkie. Linie lotnicze nie mają prawa podnosić ceny biletu już po zakupie, ani dodawać żadnych opłat paliwowych. To wytyczne Komisji Europejskiej. A z powodu drogiego paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza domagała się dopłaty kilkunastu euro. Politycy spierają się w sprawie pożyczki SAFE. Polska podpisała umowę na unijną pożyczkę blisko 44 miliardów euro na cele wojskowe. Umowę krytykuje Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Klauzule niedozwolone. Nie mamy określonego oprocentowania. Mamy do czynienia z warunkowością na różnych szczeblach realizacji tej umowy.
2: To nieprawda i PiS o tym wie, odpowiada Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
5: Pan Błaszczak mówił, że SAFE jest szansą na rozwój. Już w tym roku to mówił, że to jest utrata suwerenności.
2: Pieniądze mają być wydane na zakupy sprzętu dla wojska i rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dziś pożyczkę w ramach programu SAFE wzięła też Litwa. Coraz mniej osób pracuje w weekendy. Od 2015 roku w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8%. To dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej. Średnio w Europie w weekend pracuje co piąty obywatel. Najwięcej w południowych krajach: Grecja, Malta, Cypr i Włochy.

0: Jest godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 9 dzień maja. W 1904 roku dotychczasowy biskup diecezji płockiej Jerzy Józef Szembek przejął rządy w archidiecezji mochylewskiej. W 1972 roku w miejscu straceń na Przasnyskim Rynku odsłonięto granitowy pomnik z tablicą upamiętniającą 5 powieszonych członków Sztabu Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. W 1986 roku papież Jan Paweł II ustanowił Andrzeja Śliwińskiego biskupem pomocniczym diecezji chełmińskiej. W 1991 roku Ignacy Plakwicz został burmistrzem gminy i miasta Żuromin. W 2002 roku zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym ochotnicze straże pożarne w gminie Płośnica w powiecie działdowskim, w Grudkach, która powstała w 1927 roku, i Rutkowicach, która powstała w 1946 roku. W 2013 roku starosta przasnyski Zenon Szczepankowski został odznaczony złotą odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej.
3: Bardzo dziękuję. Życzę wszystkiego co najlepsze Państwu i najbliższym.
2: Urodzili się w 1898 roku Jan Szajter, major dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego, żołnierz 3. Pułku Pancernego w Modlinie. W 1906 roku ksiądz Jan Tymiński, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie, KL Sachsenhausen i KL Dachau, gdzie doczekał wyzwolenia, po wojnie zamieszkał w Stanach Zjednoczonych. W 1910 roku Paweł Maślona, żołnierz Wojska Polskiego, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, wzięty do niewoli i osadzony w punkcie zbiorczym dla jeńców w Iłowie Osadzie w powiecie działdowskim i Mławie. Przeżył okupację niemiecką. W 1922 roku ksiądz Eugeniusz Grzelka w czasie okupacji niemieckiej przebywał na przymusowych robotach u rolników niemieckich. Zmarł w 1968 roku w Działdowie. W 1922 roku w Krzywonosi w gminie Szydłowo w powiecie mławskim Stanisława Królikowska, osadzona w obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie, skąd została skierowana do prac przymusowych na poligonie w Nosarzewie w gminie Szydłowo w powiecie mławskim, przeżyła okupację niemiecką. W 1925 roku w Ciechanowie Jerzy Kalinowski, osadzony w forcie III w Pomiechówku w powiecie nowodworskim, jako zakładnik za morderstwo na Niemcu, następnie przewieziony do obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie i do KL Sztutow, dalsze losy nieznane. W 1952 roku w Płońsku Jacek Dobaczewski, fizyk, specjalista w dziedzinie fizyki jądrowej.
4: So, thank you very much, Nico, and organizers for having me here today.
2: Zmarli w 1655 roku Karol Ferdynand Waza, królewicz polski, biskup wrocławski i płocki, książę nyski, opolsko-raciborski i pułtuski, opat czerwiński. W 1837 roku Antonina Machczyńska, urodzona w Płocku, nauczycielka i działaczka oświatowa, publicystka. W 1918 roku na terenie Francji Wilhelm Marszlewski, mieszkaniec Purgałek w gminie Iłowo Osada w powiecie działdowskim, walczył po stronie Niemiec podczas I wojny światowej. W 1926 roku w Gołodczyźnie w gminie Sońsk w powiecie ciechanowskim Aleksandra Bąkowska, tłumaczka tekstów o tematyce społecznej, założycielka pionierskiej szkoły rolniczej dla dziewcząt, pozytywistka, działaczka społeczna, członkini ruchu emancypacyjnego kobiet. W 1956 roku w Działdowie Zofia Weselik, prezes koła Polskiego Białego Krzyża w Działdowie. W 1987 roku w Brodnicy Wanda Truszczyńska, nauczycielka. W 1989 roku w Kuczborku Osadzie w powiecie żuromińskim ksiądz Tadeusz Trzciński, wieloletni proboszcz miejscowej parafii, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie. Przez wiele lat po wojnie angażował się w pracę nad poszukiwaniami i ekshumacją zwłok byłych więźniów KL Soldau. W 2018 roku w Brodnicy Marian Bizan, historyk literatury, edytor i wydawca.
5: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
6: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Reklama.

0: Jest godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rosyjski dron znaleziony przy granicy z obwodem królewieckim. Przed nami zimna noc, możliwe miejscowe przymrozki. Polski piłkarz Jan Bednarek został obrabowany, grożono mu nożem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niewielki, najprawdopodobniej rosyjski dron został znaleziony niedaleko granicy z obwodem królewieckim. Więcej o kolejnym incydencie z bezzałogowcem wlatującym do Polski ze wschodu, Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Ze wstępnych oględzin wynika, że dron, który pojawił się
2: niedaleko granicy z obwodem królewieckim. Więcej o kolejnym incydencie z bezzałogowcem wlatującym do Polski ze wschodu, Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Ze wstępnych oględzin wynika, że dron, który pojawił się na polu w okolicach

0: Incydent miał miejsce we wrześniu zeszłego roku, gdy jednej nocy na teren naszego kraju wleciało znad Białorusi kilkanaście rosyjskich bezzałogowców.
1: Obywatel Polski został objęty nadzorem po kontakcie z hantawirusem, przebywa za granicą. Prawdopodobnie kontaktował się z osobami zakażonymi wirusem na wycieczkowcu Hondius, płynącym na Teneryfę. Jak informuje sanepid, osoba ta nie przebywa w Polsce i nie ma objawów choroby. Uwaga na przymrozki, to będzie znowu zimna noc. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia, czyli najniższego, dla 9 województw, głównie północnej i środkowej części kraju. W nocy lokalnie temperatura spadnie do zera, a przy gruncie mróz. -2, -4 stopnie. Za to jutro ma być ciepło do 20 stopni. Podróż pociągiem z Warszawy do Ostrołęki w przyszłym roku zajmie tylko godzinę i 20 minut, a do Łomży godzinę 50, przekazał wiceminister infrastruktury Piotr Malewszak. To dzięki modernizacji linii kolejowej numer 29. PKP PLK podały, że w kwietniu tego roku zmodernizowały już blisko 100 km torów. Jeszcze dramatyczna historia naszego piłkarza Jana Bednarka. Reprezentacyjny obrońca został napadnięty i obrabowany, grożono mu nożem. Wczoraj wieczorem zawodnik FC Porto wrócił z żoną i córką do domu z restauracji. Na szczęście nie zaatakowali rodziny Bednarka, ale grozili im nożem. Ukradli dwa zegarki warte łącznie 150 tysięcy euro.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do gminy Działdowo na otwarcie pierwszego kompleksu sportowego Orlik edycja 2024. Turniej piłki nożnej, konkursy, animacje dla dzieci i stoiska kół gospodyń wiejskich. 10 maja, start wydarzenia o 10:00 przy zespole szkolno-przedszkolnym w Burkacie. Zaprasza wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński.
2: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
6: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
5: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
6: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
5: Dairy co?
6: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
7: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
8: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
9: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
0: Reklama.
10: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę 509 461 715 509 461 715.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Peter Modzior został już premierem Węgier w Budapeszcie Fiesta. Parada równości przeszła Piotrkowską w Łodzi, domaga się równości małżeńskiej. Widzew wygrał arcyważny mecz z Lechią, teraz to Lechia jest bliżej spadku z Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Węgry mają nowego premiera. To Peter Modzior, który zastąpił po 16 latach Viktora Orbana. Ludzie wreszcie dostali powiew świeżego powietrza, tak komentują to ludzie zgromadzeni przed gmachem węgierskiego parlamentu. Zbierali się na placu Kossutha już od rana.
3: Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji. Zdecydowanie. Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej.
2: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę wybierze się do Polski. Kilkaset osób przeszło ulicami Łodzi. To 15. Parada Równości. W tym roku ma hasło Równość bez dwóch zdań. Upominamy się o wolność i prawa obywatelskie dla każdej osoby, ale najważniejszy postulat to równość małżeńska, mówią uczestnicy. Przeszli ze Starego Rynku przez centrum Łodzi i południowe Bałuty, by wrócić na Stary Rynek, gdzie zorganizowano tak zwane Miasteczko Równości. W Katowicach owce po raz kolejny zastąpią kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta.
4: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
2: Mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta. Widzew wygrał z Lechią 3-1 i uciekł ze strefy spadkowej. Awansował na 12 miejsce, ale w dolnej połowie tabeli nikt nie może spać spokojnie. Różnica między 9 a 16 zespołem to tylko 3 punkty. Grają teraz Jagiellonia z Pogonią, a wieczorem Górnik Zagłębie. Poważna kraksa na trasie wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Różnica między 9 a 16 zespołem to tylko 3 punkty. Grają teraz Jagiellonia z Pogonią, a wieczorem Górnik Zagłębie. Poważna kraksa na trasie wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. 25 km.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905. Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Gospodarstwo ogrodnicze w Rońsce zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe. Prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, super tunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo ogrodnicze w Rońsce. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
2: Josera. We care, you grow.
3: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
4: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
3: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
4: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Josera.
3: Dairy co?
4: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
5: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Josera. We care, you grow.
6: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wypadek na skuterze wodnym. W zawodach zginął 18-latek. Parada zwycięstwa w Moskwie bardziej uboga niż dotąd. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja ratingowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje 18-letni sternik uczestniczący w Mistrzostwach Polski skuterów wodnych. Zawody odbywają się w Płocku na Wiśle. Młody mężczyzna zmarł w wyniku zderzenia dwóch maszyn, poinformowała płocka policja. Drugi z uczestników w wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Zawody zostały przerwane. Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora. Bez czołgów, bez wyrzutni rakiet i innych ciężkich pojazdów wojskowych w Moskwie odbyła się najskromniejsza od lat parada z okazji Dnia Zwycięstwa. W przemówieniu Władimir Putin jak zwykle powiązał historię II wojny światowej z trwającą agresją na Ukrainę.
3: Wielkie osiągnięcie pokolenia zwycięzców inspiruje żołnierzy realizujących

0: lasach jest dramatycznie sucho. Tylko w nadleśnictwie Kliniska las płonął już ponad 30 razy w tym roku, mówi nadleśniczy Ryszard Siarkiewicz-Łoszowski.
1: Co roku nadleśnictwo Kliniska bije rekordy. Niestety, podkreślam, niestety. W tym roku jest jeszcze gorzej. Niestety dociągnęliśmy do ilości 33 sztuki. W tym roku jest to najwięcej jak do tej pory w tym okresie.
0: Wszystkie pożary były wywołane przez ludzi. W niektórych przypadkach to było umyślne podpalenie lasu. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P. Dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9%. Minister finansów Andrzej Domański komentuje, że Polska utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu wspieraną przez inwestycje i silny krajowy popyt. Jutro zachmurzenie małe lub umiarkowane, co najwyżej na północno-wschodnich krańcach możliwe delikatne opady deszczu. Temperatura w przeważającej części kraju około 20 stopni, sporo słońca, wiatr łagodny. W poniedziałek mogą przyjść burze.
2: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19. Radio 7. My Station. W regionie numer 1. Number 1.